Prelat tyżnia portalu LMFM. Daryja Kuziak, na stricze ministry. Lemkilski hołos w dyskusji o ustawie dla artystiów. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Lemkilska artystka Daryja Kuziak naszła się w grupie twórców, które były zaproszone na presowe śniadania w Ministerstwie Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Stricza odbyła się z uczestnictwem ministry Marty Cienkowskiej i tykała rychtowanego projektu ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podjęciu uczest wzięło 6 artystów, jakie reprezentowali różne obszary sztuki. Okrem kompozytorki Daryi Kuziak prysutne były Anna Orska, projektantka biżuterii, Małgorzata Rusiecka, malarka i projektantka, Antonina Konopelska, multimedialna artystka, Marcin Kuberna, twórca keramiky, ta rizbiar Norbert Delman. Artysty zeszli się w Warszawie, żeby opowiedzieć o realiach twórczej roboty, jakie relacjonuje Daryja Kuziak, by sida tykała jej potrzeby wedlenia nowych perypetiów, jak i obał artystycznego środowiska cytuania. I szło o to, żeby medii i decydenty poczuli hołos artystów i lepsze zrozumieli naszą sztodennictw. Lemkiuskie elementy. Podczas besidy każdy z uczestników mich zaprezentowała swoją dialnist. Daryja opowiła Marzyńczyma o operii inspirowanej lemkiuską kulturą. Artystka podkreśliła, że twór wosnyk z jej inicjatywy, a realizacja proszła w współpracy z lemkiuskim seredowyskom i inczyma twórcami. Zwernuła tak samo uwagę na specyfiku kompozytorskiej roboty. Noty same w sobie nie istnują w pełni bez wykonania, a proces tworzenia wymaga czasu i zaangażowania. Tema opery zainteresowała uczestników i żurnalistów, jakie zwidowali się od rybnyci projektu już po oficyjnej czasty striczy. Podczas wizyty Daryja Kuziak peredała ministrii symboliczne podarki. Tryptych pereselili nas musowo listy Lemkił z roku 1947-48, peczatany lemkiłskim ansamblom piśni Tańcia Kyczera, ta krywulku zrobleną mamą Daryi. Ustawa dla artystów, systemowa zmina. Projekt ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów ma odpowiadać na realii twórczej roboty, jak podkreśla Ministerstwo Kultury idę o osoby, jakie fungują poza etatowym systemem, często bez stabilnych dochodów i dostępu do socjalnych zabezpieczeń. Cytowania, nie idę o prywilegii, ale o osnowną bezpieku dla ludy kultury, zaznacza w komunikacie ministra Marta Cienkowska. Daryja Kuziak zwraca uwagę, że choć sama w tym momencie się nie kwalifikuje do tej pomocy, to może ma to wielkie znaczenie dla młodszych artystów. Twórczość rusycił w świti. Artystka opowiła też o najnowszym tworze, który miał niedawno prawykonania w prestiżnym Carnegie Hall w New Yorku. Lemko Association ta Ars Activa Foundation zorganizowali hyn 27 maja 2026 roku dwuchodynny koncert pod nazwą Karpatorusyńska Rapsodia. Program podzielony był na dwie części. W pierwszej publika mogła poczuć tradycyjny religijny piśni i narodną muzykę. Druga część koncertu objęła wybrane klasyczne twory rusyńskich kompozytorów i twory inspirowane spadkowyną regionu. Miejsce w programie miała też twórczość Daryi Kuziak. Jednym z wykonanych tworów była jej najnowsza kompozycja zrychtowana jak raz na koncert w Carnegie Hall. Twór napisany na huszli solo i smykowy kwintet, inspirowany je lemkiuską wesilną tradycją i śpiwą żen. Artystka nawiązuje do zwykłów, w którym hołos młodyci zastępuje śpiew drużogi słaszok. Kompozycja wkazuje to tu perspektywę przez muzyczną formę. Jak podkreśla Daryja Kuziak, dżerełom inspiracji były archiwalne materiały, nagrania, ale też osobiste doświadczenia. Serbska władza przyjęła akczny plan odnosno narodnostnych praw. Autor wisty Petro Medwid. Jak informuje agentura Ruten Press, władza Republiki Serbia u 4-28 maja 2026 roku schwaliła akczny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn na period roku 2026 aż 2029. Prynięcia tego planu je częścią pełnienia obowiązków, które są potrzebne w przystupowych perechoworach Serbii do Europejskiej Unii. Akczny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn obsiahuje obłasty, które są ważne pro okremy mężczyzny, jak na przykład kultura, oświta, informowania, hosnowania języka w uriadnym kontakcie. To te obłasty są priamo w kompetencjach nacjonalnych sowitiów, samosprawnych organiów, które mają narodnostne mężczyzny w Serbii. Okrem tego, wspominaniem dokumenty wspomina się i równoprawna uczast narodnostnych mężczyzn w obszestwennym żywotie Republiki Serbia, czy zaboronienia dyskryminacji i akczny plan by mał prynesty mocniejszy, instytucjonalizowane ramki, szto do praw narodnostnych mężczyzn obszcze.
Dokument, za informacjami agentury Ruten Press, był prerektowany u współpracy z koordynacją nacjonalnych sowietów narodnostnych mężczyzn, znaczy wszystkie oficjalno wyznane mężczyzny w Serbii mogli brać uczas na jego tworzeniu. Przed rokom wszystkie nacjonalne sowity dali swoje propozycje w ramkach anekty z 70 woprosami w śledujących oblastiach: zabronienia dyskryminacji, kultura, medii, swoboda wieroispowiadania, hosnowania języka i pisma w uriadnym kontakcie, oświta, demokratyczna partycypacja, zabezpieczowania roboty, nacjonalny sowit, sowit pro międzynarodne odnoszenia, ekonomiczny rozwytok, międzynarodna współpraca. Serbia pożadała o członkostwo w Europejskiej Unii w decembrze 2009 roku. Status kandydackiej krainy był udzielony w marcu 2012 roku. Przystupowe perehowory poczęły się w januari 2014 roku i do teper odkryło się z Serbią ponad 20 i 35 przystupowych kapitał. W poślednim czasie proces spomalił się. Poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Rusyny na Słowakii odświadkują swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyni. W dniach 12 aż 14 juna 2026 roku Medżyla Birci staną głównym centrum rusyńskiego obszestwennego, kulturnego i duchownego życia na Słowakii. Rusyńska obroda na Słoweńsku, u współpracy z Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu, Mistom Medżyla Birci i dalszymi partnerami przygotowuje cielonarodne świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, które budą spojeny i z przypomnianiem wyznacznego jubileja 35. rocznicy osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medżyla Birci z udmiściom do 1991 roku odbył się historyczno pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Program świadkowań pocznie 12 juna. Wieczór o 19.30 w prostorach ART Hotela odbude się besida pod nazwą Priamy uczestnicy pierwszego Światowego Kongresu Rusyniów w Medżyla Birciach, podczas której się wernemy ku atmosfery i diam historycznego kongresu z roku 1991. Naślidno bude przyrychtowany społeczeński wieczór, który wytworzy prostor na neformalne stricze i wspominy. W sobotu o 9.00 w zasiedalni miejskiego uriadu odbude się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Konferencja przyświadczona historii, znaczeniu i perspektywom rusyńskiego międzynarodowego ruchu przyniesie poglady pamiętników, fachowców i przedstawicieli rusyńskich organizacji i zwece drżał. Popolidne o 15.00 uczestnicy stricia się przed miejskim uriadom na pietnim akcji. Naslidno perejdą miastom skrojowaną procesją. O 16.00 na miejscowym amfiteatrze bude prochodyty gala program cielonarodnych świadkowań Dnia Rusyniu Słowakii. Program przedstawi bohactwo rusyńskiej kultury, muzyki, śpiewu, tańca i tradycji. O 20.30 w domu Dity Światowego Nikołaja bude promitania filmu Potopa, a tak samo odbude się i stricza z twórcami i aktorami. Zaproszenia przyjali i Sara Chrypakowa, a Wołodymir Czema, który u filmie grają. Niedzielny program zawierzy się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu i uczestnią rusyńskich przedstawicieli na bożestwennej liturgii. Organizatory pozywają wszystkich Rusyniów, lubitelei rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji, jak i szeroko publiku, żeby przyszli na to tu wyznaczną poliju i w jedno tak odświadkowali Den Rusyniu Słowakii i 35. rocznicę Światowego Kongresu Rusyniu. W Priaszowi świateczno odkryli 14. rocznik Studium Carpato Rutenorum, autor wisty Petro Medwid. W poniedziałek 8 juna 2026 roku w prostorach Priaszowskiej Uniwersytety w Priaszowie świateczno odkryli Studium Carpato Rutenorum 2026, 14. rocznik Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Unikatna litnia szkoła, która jak jedyna u świti w ramkach rusynistyki jest organizowana Priaszowską Uniwersytetą w Priaszowie, Instytutem Rusyńskiego Języka i Kultury, ma to drik 16 studentów, które studi z pojennych sztatów Ameryki, Czeskiej Republiki, Ukrainy, Japonii, Polszczy i Słowackiej Republiki. We krzynu tworiat zagraniczne studenty. Do teper liczniu szkołu absolwowało 294 studentów. Tohoryczne studenty tak zwykrzają czysło ponad 300 absolwentów, które znania zdobyte na tej trytyżniowej szkoli mogą pak schosnowaty u swojej profesjonalnej oblasty roboty, czy przy rozkrywaniu swojego rusyńskiego pochodzenia. Liczniu szkołu świateczno odkrył Peter Konia, rektor Priaszowskiej Uniwersytety. Uczas na polii wziął i Petro Krajniak, wiceprymator miasta Priaszów, który tak samo przychowarł się uczestnikom. Za Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury przychowaryła się jego fachowa robitniczka Zdenka Citriakowa.
lekcji po rusyńsku i po angielsku. I to trik, sąd prouczastniki ku dyspozycji lekcji na rusyńskim i na angielskim języku. Kurs historii karpackich Rusyni wada po rusyńsku docent Wołodymyr Fenycz, kandydat nauk z Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety. Po angielsku magister Tomasz Kalinycz, który jest doktorantem na Karlovy Uniwersytety w Pradzie. Rusyński język po rusyńsku uczy dr Kwiatosława Koporowa, uniwersytecki docent Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury. Po angielsku rusyński język uczy magister Nathan Marks z Oklahomskiej Uniwersytety w USA. Etnografię teoretyczne studenty mają z magistrą Timotejem Fedorom z Muzeum Rusyńskiej Kultury w Priaszowie po rusyńsku i z magister Katarzyną Babczakową z Narodowego Oświatnego Centrum, która ma lekcje pro anglojęzycznych uczestników szkoły. Lekcje o rusyńskiej literaturze wede na rusyńskim języku docent magister Walery Padiak, kandydat nauk z Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Preszewskiego Uniwersytetu w Priaszowi, na angielskim języku uczyt literaturu asocjowany profesor dr Nikolas Kupeński z Akademii Awiacznych Sył SZA. Studenty mają i suprowodny program. Trzy tyżni litnie szkoły nesu dlem o lekcjach. Pro uczastniki i todrik je przygotowany suprowodny program. I z odcią Franciszką Krajniaką może absolwować lekcję rusyńskiego liturgicznego języka czy liturgicznego śpiewu. Pitut do Teatru Aleksandra Duchnowa Nowicza, Sołackiego Narodnego Muzea Rusyńskiej Kultury budut maty różne twórcze warsztaty, pidut i do rusyńskich regionów, gdzie budut hodne widity tradyczną swadźbu na wszczywlat i topolu, gdzie narodził się budytel Aleksander Duchnowicz. I to drik, studenty pidut do Polszczy, na Lemkowynu, gdzie w prostorach Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach poznakomla się z lemkiwską kulturą, robotą radia i portalu LMFM, a odprezentuje się im i dityaczy ansambl Teroczka, który przy organizacji idzie. Litnia szkoła świateczna zawerszyć się peredaniom dyplomiu u piatniciu 26 juna. Rusyński muzej choce Sołacki Narodny Muzej perenesty do inczej budowy na te pere w ramkach Priaszowa. Autor wisty Petro Medwit. Jak w poniedziałek 8 juna informowała agentura TSR, Sołacki Narodny Muzej doczasno perenese Sołacki Narodny Muzej Muzej Rusyńskiej Kultury w Priaszowi i steperiszniej budowy, gdzie koleś były kasarni, do innych prostoriów, który maje rezort kultury w ramkach miasta. Pro agenturu to w poniedziałek potwierdziła generalna dyrektorka Sołackiego Narodnego Muzeja Bierosława Bernatowa. Za jej słowami maje Sołacki Narodny Muzej wypracowany techniczny stan budowy, w który je muzej i tot nie je dobry. Perenesienia maje byty doczasne. Cytuania. Odbyła się wnutriśnia rekonstrukcja prostoriu, gdzie nachodzia się ekspozycji toho muzeja, szto do perenesienia, doczasno peremisty metod muzej do prostoriu, który majemy dojednany w ramkach naszej rezortnej organizacji w Priaszowi, żebyśmy muzej nie zruszyli, leszyli kontinualną prezentację rusyńskiej kultury, powiła Bernatowa. Generalna dyrektorka by się dołała i owo prosi perenesienia muzeja do Medjugorje. No w tym poprosi, który przed czasem odkryła jak swoją pożadałku Rada Rosyjskich Regionów Słowakii, nie było jeszcze definitywno wyryszeno. Przypomnęła, że o tym dyskutowała z przedstawicielami Rusyniów na niedawni striczy. Cytuania. Chcę podkreślić, że muzej jest zbirkotwórcza instytucja, która musi brać do uwagi wszystkie aspekty pracy już perenesienia, tworzenia albo wyniknięcia nowego muzeja. My o tym wysiadowali z ohladom na odkryte woprosy i z przedstawicielami Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyny. Zachowali sme sobie po dohovori i z wszystkimi aktorami tot prostor otworeny i finalne rozwiązania nie było, powiła generalna dyrektorka i z tym, że cytowania postawieniom mężczynowych kultur intensywno zanymamy się z ministerką a rezortom kultury i podtrzymujemy hołowno koncept mężczynowych kultur, w tym, że nie idę o kamienny muzei, które są na jednym miejscu, ale żeby rozsiach podpory mężczynowych kultur iszł do regionu, albo się minimalno porył koncept. Koniec cytowania. Dalsze cytowania. My majemy na czysło żyteli uweliczesne mnożestwo narodnych kulturnych pamiatok albo kulturnych pamiatok i żeby to z efektywny ty, potrzebujemy zrobić koncepcję toho, jak na przykład w przypadku rusyńskiego muzeja, że to wielka budowa, je to nieefektywny energetyczny certyfikat, jak bacz żaden. Znaczy, nie możemy wymitać grosze na energię, ale musimy to ciłe z efektywny ty, powiła ministerka kultury Martina Szymiczkowa, nominantka SNS. Zmiany w rusyńskim muzeju od oktobra.
Зміни в Словацькому народному музею, музею русинської культури, почали діятися в октобрі минувшого року, коли була із дня на день откликана директорка Люба Кралова, яка була у функції від августа 2019 року. Від того часу має музей уж другого повіреного директора. Наперед ним був Ян Пивоварник, котрий був одночасно урядним директором Словацького народного музея, музея русинської культури у Швіднику. Від апреля того року, коли Пивоварник став генеральним директором Словацького технічного музея в Кошичах, повірена ведінням Русинського і Українського музея стала робітничка Українського музея Людмила Ражина. На кінчу мая Словацький народний музей виписав конкурс на рядного директора Музея русинської культури. Заінтересувані можуть поголоситися до 16 юна. За нашими інформаціями, уж повірений директор Пивоварник мав робітникам Русинського музея бесідувати о тим, що музей із сучасної будови піде до інших просторів. Поклещаничне зміни на рішенню резорту культури і Словацького народного музея новий директор буде мусити рішити перенесіння музея до дочасних просторів. Пожадавка на перенесіння музея до Меджлеборець. В часі, коли був Пивоварник повіреним директором Русинського музея, Рада Русинських регіонів Словакії прийняла на своїм сеймі у марцю становисько, що жадають перенесіння Словацького народного музея Музея Русинської культури до Меджлеборець. І з тою пожадавкою вийшли пізніше представителі тої організації до медій. Проти такої пожадавки ясно поставилися як русинська оброда на Словенську, котра має найвекшу заслугу на виникнуттю Словацького народного музея Музея русинської культури в Пряшові, так і округлий стіл русинів Словакії. Виконний вибор русинської оброди на Словенську на своїм засіданні в апрілі односно той теми прийняв і становисько. Цитування. Русинська оброда на Словенську виража знепокоєння над сучасним станом той інституції і підкреслює, що і далі розвиток мусить бути пріоритетом штату в відношенню ку русинській народностній меншині. Поважуємо за природне і жадуче, щоб на чолі стояла фахово здатна особност спосеред русинів, котра знає середовисько, культуру і потреби русинської комуніти. Пише ся в становиску русинської оброди на Словенську односно того, що музей не має рядного директора від откликання Кралової. Цитування. Виконний вибор русинської оброди на Словенську занимався й медіалізованими задумами о перенесінню резиденції Музея русинської культури із Пряшова до Меджлеборець. Щодо того вопросу, маємо єднозначне становисько. Не сме згодні із зміною резиденції музея і поважуємо за потребне заховати його діятельност в Пряшові, пише ся в становиску, з тим, що Пряшів є природним, історичним, культурним і інституціональним центром русинів на Словакії. Концентрування визначених русинських організацій, культурних і освітних інституцій, як і його доступност про русинів із вшитких регіонів Словакії, творять добрі условия про далший розвиток музея. Вопросом занималося і майове засідання округлого стола русинів Словенська. Председа ОСРС Мілан Піліп тоді інформував членів, що в найближчих днях ку тій темі представителі платформи стрічаться із ведінням Словацького народного музея. Стріча з генеральною директоркою. Піліп уж перед засіданням ОСРС ословив генеральну директорку Словацького народного музея Бєрославу Бернатову із радостю острічу ку темі музея. На стрічу запропонував за русинську сторону трьох членів Ради влади Словацької Республіки про народностні меншини, між котрима є Піліп, Мартін Караш, одночасно председа русинської оброди на Словенську, і Петро Медвід. Четвертого члена делегації запропонував Петра Штефаняка, бившого председу ОСРС, котрий є і шефом культурної комісії ОСРС, а проблематику музея рішить довгодобо. Бернатова на стрічу закликала і представителів Ради русинських регіонів, за котру взяли участь Мірослав Бобер, Володимир Противняк, який є одночасно і членом виконаного вибору русинської оброди на Словенську, котрий має негативне становисько ку перенесінню музея. Приматор Меджлеборець Владислав Вишньовський і Мірослав Кареканич. Обидві сторони собі вимінили свої аргументи за і проти перенесіння музея до Меджлеборець. На кінчу стрічі Бернатова інформувала учасних, що в тим році ніяк не роздумує о перенесінню музея до Меджлеборець. Вспомянула, що будова в Пряшові не є в добрим стані і хоче музей перенести в рамках Пряшова до нових кліматизованих просторів. Як сама повіла, нема повинност учасних інформувати, до котрих просторів то буде. Так само би сідувала о тим, що по новим році хоче Словацький народний музей обще отворити вопрос народностних музеїв нелем русинського і рішити то, як би мали в будучності фунгувати тоти музеї.
Z boku Słowackiego Narodnego Muzea na Stryczy nechotile odkrywate ani wopros rusyńskich artefaktów, które są do dnes w Słowackim Narodnym Muzeju, Muzeju Ukraińskiej Kultury w Świdniku, choć przedstawiteli OSRS i rusyńskiej obrody to chotile obhovoryty. Na wspak, przedstawiteli regionu na Stryczy wysłowili się, że nie mają interes riszyty ukraiński muzej i artefakty w nim, bo za słowami jednego члена delegacji w Medzilabirciach sobie wybudują silny rusyński muzej i wopros artefaktów je czutliwej nechotiad na pruchy medzi Słowacką Republiką i Ukrainą. Między rosyjskimi organizacjami, które realno dłuchy roky robią na niwie rosyjskiej kultury, jest dłuchodoba zgoda, że artefakty, które są do dnes w ukraińskim muzeju i są prezentowane jak ukraińskie, muszą perejty do majetku rosyjskiego muzeja. Bernatowa tak samo na kińciu Stryczy powiła, że ku temi by się znowa chotiła strytyty do kole Hoseny, żeby sobie produmaty da kotre woprosy, które były na Stryczy prezentowane. Stan budowy jak argument. Перенесіння музея, котрий є днес у власній будові, до інших просторів в рамках Пряшова, аргументує ся злим станом будови. Но треба підкреслити, що на злий стан будови довгі роки звертали увагу як русинські організації, так членове за русинську меншину в попереднім виборі про народносні меншини і етнічні групи, як і в сучасній Раді влади Словацької Републіки про народносні меншини довгі роки, мінімально, від року 2018-го. Choć przedstawiteli Rusyniu żadali ryszenia, które by przynesło wielką rekonstrukcję budowy, to te pożadałki nie reflektował ani popередni dołchoriczny generalny dyrektor Słowackiego Narodnego Muzeja Branisław Panis, ani władzy, czy to była popередnia władza Roberta Fica, pak Petra Pellegrini, Igora Matowicza, Eduarda Hegera, czy Ludowita Odora. Rusyński muzej nie był u centrum interesu. Naperek tomu Kralowi, jak dyrektorci, podaryło się zrekonstruować cały jeden trakt budowy w ramkach interieru, gdy wynikły reprezentatywne prostory, jakie spełniły usłowia, żeby mogli służyć jak muzejny. U 2021 roku w muzeju odkryli wystawną salę Michała Dubaja. Tema rezonuje, pozycji są niejasne. Tema rusyńskiego muzeja i wdiaka poślednim medialnym wysłowom, i z boku Słowackiego Narodnego Muzeja i Ministerstwa Kultury rezonuje. Rusyńskie organizacje i aktywisty boją się toho, że kroki wedą ku likwidacji rusyńskiego muzeja w Pryaszowi, a hołowno ku strati własnej budowy. Wynikło i anonimowe pismo, które male podpisaty cytuania sygnatari i zriadił niespokojnych grażdani rusyńskiej narodności. Koniec cytuania. Kiedy idę o anonim, pro korektność i z niego nie będziemy cytowaty. No pismo distale rusyńskiej organizacji, ale i Światowej Kongres Rusyniu, Derżawne Organy Słowackiej Republiki czy Sekretariat Ramkowego Dohovoru na Ochronę Narodnostnych Mężczyzn Rady Europy. Jego prosom, czy pismo, ktoś z kompetentnych organów bude braty seriozno, kiedy je anonimne. Besiduje się kuluarno o tym, że muzej, który dnes ma jak dyspozycji 2000 kwadratnych metrów, pide do odwacia do raz mniejszych prostorów u nauczni biblioteki w Pryaszowie. Za to OSRS robi dalsze kroki. Preceda Filip osłowił minąwszy tydzień generalną dyrektorkę Słowackiego Narodnego Muzeja, żeby dała jasne odpowiedzi na woprosy. OSRS się okremiszoho źwida, czy Słowacki Narodny Muzej rachuje z osuczasną budową Słowackiego Narodnego Muzeja Rusyńskiego Muzeja w Pryaszowich buduczności, poklaby się naszle groszy na rekonstrukcję, albo budowu chocze rezort kultury prodaty i rusyński muzej tak przejdę o swoją budowę. Tak samo OSRS żada jasną odpowiedź na to, do których prostoriów muzej ma je ity, czy sąd adekwatny i kole by się to mało zrealizowaty. Okrem toho OSRS począł robić i dalsze kroki, które mają dwesty ku zachowaniu rusyńskiego muzeja w Pryaszowie i to w adekwatnych ty instytucji i prostorach. Czwartek, 11 czerwca junia 2026 roku. Peryferie istnienia. Iwan Medieszy. Jedzenie. Autor recenzji. Gościnnie Jacek Lech. Francuski filozof Michel Foucault dowodził, że najwięcej o społeczeństwie dowiemy się nie poprzez analizę jego centrum, ale obserwując to, co zostało zepchnięte na margines. Szaleństwo, choroby, cielesność czy wykluczenie. Literatura od dawna też tę prawidłowość rozpoznaje. Wielkie narracje o kondycji człowieka bardzo często rodzą się zatem nie w metropoliach, lecz właśnie na prowincjach. Nie pośród bohaterów będących uczestnikami wielkiej historii, ale wewnątrz środowisk niedostrzeganych przez ludzi z centrum. Jedzenie Iwana Medieszego, wydane właśnie po polsku przez Hart, uchodzi więc w tej optyce za książkę niezwykle interesującą i nieoczywistą, ponieważ opowiada właśnie o świecie peryferyjnym. W rzeczywistości jest to niezwykle dojmująca opowieść o doświadczeniu współczesności jako takiej, o egzystencji pozbawionej stabilnego punktu odniesienia i wreszcie o człowieku pozostawionym samemu sobie w rzeczywistości, która dawno została zdekomponowana.
Łatwo byłoby potraktować tę prozę jako literaturę lokalną, zakorzenioną w niewielkiej społeczności Wojwodiny i opisującą doświadczenie rusińskiej mniejszości. Byłoby to jednak odczytane nazbyt powierzchowne. Medieszi wykorzystuje lokalność podobnie, jak niegdyś wykorzystywali ją najwybitniejsi pisarze Europy Środkowej, Milan Kundera czy Bohumił Hrabal. Nie po to, by stworzyć etnograficzny portret miejsca, lecz by uczynić z niego metaforę świata. Peryferia nie wyznaczają tutaj geograficznego położenia, ale odsyłają raczej do kategorii egzystencjalnej, jak choćby u Andrzeja Stasiuka w jego eseizowanej prozie podróżniczej. Bohaterowie żyją poza centrum nie tylko ekonomicznym czy kulturowym, ale przede wszystkim poza centrum symbolicznym. Ani nie uczestniczą w wielkich narracjach współczesności, ani nie projektują przyszłości, ani nie wierzą już w możliwość społecznego awansu. Ich codzienność jest do bólu powtarzalna, klaustrofobiczna i pozbawiona perspektyw. I w całym tym rozbrojonym szczyptą humoru tragizmie szalenie uniwersalna. I znów nasuwa mi się tutaj kolejna literacka analogia, szatańskie tango Laszlo Krasznahorkiego, w którym Węgier opowiada o manipulacji, naiwności i moralnym upadku człowieka, o jego aksjologicznym bankructwie. W tym właśnie miejscu lokalność zostaje przekształcona w doświadczenie wspólne dla znacznej części współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Interesujące wydaje się również to, że Medieszy niemal całkowicie odwraca tradycyjną hierarchię wartości, na której przez stulecia opierała się europejska kultura. W jego świecie prym wiedzie ciało i wszystko to, co się z nim konotuje. Niedefiniowane jednak w kategoriach emancypacji czy estetycznej celebracji, lecz pojmowane jako biologiczny fundament ludzkiego istnienia. Głód, zmęczenie, seksualność, choroba, uzależnienia czy fizjologiczne potrzeby nie są jedynie elementami realistycznego opisu. To one organizują sposób istnienia bohaterów i wyznaczają granice ich wolności. Tytułowe jedzenie okazuje się więc być tutaj czymś znacznie więcej niż codzienną czynnością. Przeradza się w figurę człowieka sprowadzonego do podstawowych mechanizmów przetrwania. Można odnieść wrażenie, że Medieszy świadomie pozbawia swoich bohaterów metafizycznych tęsknot, pokazując, iż w świecie pozbawionym perspektyw najpierw odzywa się ciało, a dopiero później rodzi się refleksja. Nie oznacza to jednak, że autor buduje naturalistyczny reportaż o biedzie czy społecznej degradacji. Przeciwnie, rzeczywistość przedstawiona w jedzeniu jest konsekwentnie deformowana przez groteskę. Absurd, przesada i czarny humor stanowią dla rusińskiego prozaika podstawowe narzędzia narracji. Tak więc Medieszy pozostaje świadomym spadkobiercą środkowoeuropejskiej tradycji literackiej, w której znajdziemy pewną refleksję. O świecie najbardziej wiarygodnie opowiada się wówczas, gdy jego logika rozsadzi się do granic możliwości. Groteska nie służy tutaj rozrywce ani estetycznej prowokacji. Jest przemyślanym sposobem diagnozowania rzeczywistości. Świat przedstawiony wydaje się miejscami irracjonalny właśnie dlatego, że irracjonalne okazują się mechanizmy społeczne rządzące życiem bohaterów. Ich zachowania bywają śmieszne, lecz śmiech bardzo szybko ustępuje miejsca poczuciu egzystencjalnego niepokoju bądź pustki. Nie sposób pominąć także kwestii języka, który przez wielu krytyków uznawany jest za największą wartość tej książki. Medieszy specjalnie zaciera granice pomiędzy stylem wysokim i niskim, meandruje pomiędzy literackością a potocznością. Zderza wreszcie brutalną dosłowność czy wręcz wulgarność z poetyckim rejestrem. Mnie ta wulgarność bynajmniej nie razi. Za idiolektem Medieszego kryje się bowiem koncept, u podstaw którego leży potrzeba stworzenia narracji niejednorodnej i przy tym maksymalnie wiarygodnej. Język staje się równoprawnym bohaterem tej prozy, bo znakomicie odzwierciedla chaos świata przedstawionego. Literatura Europy Środkowej wielokrotnie pokazywała, że właśnie na pograniczach kultur rodzą się najciekawsze językowe eksperymenty, a Medieszy zdaje się tę tradycję twórczo rozwijać. Z tej perspektywy inaczej należy spojrzeć również na obecny w książce bunt. Tu znowuż Medieszy przypomina mi nieco młodego Serhija Żadana. Nie jest to bunt romantyczny ani polityczny. Nie prowadzi do rewolucji ani nie proponuje żadnego programu naprawy świata. Bohaterowie sprzeciwiają się rzeczywistości w sposób przygodny i zarazem nieskuteczny, uciekając w zachowania autodestrukcyjne, groteskowe fantazje czy krótkotrwałe strategie przetrwania. Ich opór nie wynika z przekonania o możliwości zmiany, ale z niemożliwości pogodzenia się z zastanym porządkiem. Medieszy opisuje więc doświadczenie charakterystyczne dla ponowoczesności, bunt pozbawiony nadziei, który nie przekształca świata, nie rusza go z posad, ale pozwala jednostce zachować resztki własnej podmiotowości. Tak się dzieje w przypadku Mirka, opowiadanie Zwycięstwo, Żermen, opowiadanie Jedzenie, bądź Capundreka, opowiadanie Złe wiatry. Na osobną uwagę zasługuje tutaj również dość skomplikowany problem tożsamości.
Twórczość Mediaszego wymyka się oczywistym klasyfikacjom narodowym i językowym. Autor pochodzi z wielokulturowej Wojwodiny, tworzy w języku rusińskim, funkcjonuje równocześnie w serbskim i słowackim obiegu literackim. Ten fakt dla interpretacji jedzenia nie pozostaje rzecz jasna bez znaczenia. Książka ta powstała na pograniczu i jest wybornym przykładem literatury pogranicza, gdzie spotykają się rozmaite tradycje, języki i historyczne doświadczenia. Być może właśnie dlatego pisarz ten tak wiarygodnie opowiada o ludziach, którzy utracili jednoznaczne centrum własnej tożsamości. W moim odczuciu o ważności tej książki rozstrzyga jednak coś jeszcze, a mianowicie to, że Mediaszy nie próbuje opowiadać o peryferiach z pozycji moralisty ani socjologa. Nie idealizuje swoich bohaterów, pozwalając im istnieć w całej ich biologicznej, językowej i egzystencjalnej niejednoznaczności. Dzięki temu jedzenie wykracza poza zbiór 6 opowiadań o prowincji, nawet tak zgrabnie skonstruowanych. To literacka diagnoza współczesnego człowieka, dla którego centrum świata przesunęło się tak daleko, że właściwie przestało już chyba istnieć. A jeśli dobra literatura ma za zadanie odsłaniać to, co niewidoczne, książka Iwana Mediaszego czyni to z imponującą konsekwencją. No i ma wielu wybitnych literackich patronów, których duchy w tej prozie są obecne. Czy w sposób przez autora zamierzony? Wierzę, że tak. Autor Jacek Lech. Piątnicia, 12 czerwca, junia 2026 roku. Żdalizmy jak ryby dojczu. Krzysztof Krzyżanowski odświadkował na Lemkowyni swój jubilej. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Kole jednym momenti hnoło po budułani stodoli chrypkach, z hałosniki wyzwuczał dżingiel telewizji Krakiu, a zaraz za nim programu w sebe. Pewno na jednej osobie piszle murjankę potili. W 90-tych rokach na reportaży z toho cyklu żdało się jak ryby dojczu. I tym razem przyczyną zamieszania był Krzysztof Krzyżanowski, autor pierwszych dokumentalnych filmów o Lemkach. Niewielkiej postawy, w wojskowej szapci z daszką, wse pohidnej i wse z kamerą, bystrym okom, pozerającej na świt dowkoła. Tak w paru słowach możesz opisać ohołonoho heroja podii, jaka odbyła się 5 i 6 czerwca junia 2026 roku w wyjątkowych obstawinach przyrody w maleńkich rybkach przy galerii w Marmosiu. Tamże proszą piknik lemkiwskiej kultury. Impreza zorganizowana, żeby odświadkować jubilej 80. rocznicę narodzin reportera Krzysztofa Krzyżanowskiego. Pewno ciężko by najty do koho seret naszych ludy, kto nie obizrył w swoim życiu na jednego reportażu toho człowieka. Pered takoj 30 rokami każdy den emisji jawił się boś łatom. Z zapertym dychom żdalizmy hodyny promitania premierowego odtynka, aż przychodził ten moment o Lemkach besiduale w publiczni telewizji. Za sprawą dokumentu Krzyżanowskiego polski świt czuł, jak złoczy lemkiwski język, jak czerczy potik w chorach, jak przeżywa się świata, jak molit, jak się żyje, jakie są małe i wielkie zgryzoty spilnoty, jaka ich stremlinia i jaka jest historia ludy Lemkowyny. Toho nie było skorsze. W publicznym prostorii do toho czasu istnowała tylko jedna wystawa Lemky, zrealizowana w 1984 roku etnografom Antoni Krochom w Nowym Sączy. Publikacje o wielokulturowym zmistii jawlali się bardzo nieśmiło. Kulturne życie mężczyzny było raczej wsobne i nie mało takiego pitpertia od derżawy, jakie ma je teper. Nelem, że dokumentamy Krzyżanowskiego o Lemkach opowiadano, ale programamy w sebe był nam dany hołos. Mohlemy powiste świtu o sprawach dla nas ważnych, bolaczych, ciężkich, tiż takich, z których zmy byli hordy, nesli nam radist i nadiju. W poślednich dniach Krzysztof Krzyżanowski parokrotno powił publici, że zaczął robić to te filmy, bo hańbił się za krywdy i niesprawiedliwist, które Lemki przeżyły przez swoją derżawą. Bardzo szczedra motywacja, ale jak raz takim człowiekom jest filmowiec, wrażliwym, rozumijuczym, z twardymi moralnymi pryncypami. Przychodził do ludy, których skorsze mało kto widział, besidłał z tyma, których skorsze mało ktoś widuał. Pereniusz naszej historii na ekran, trymający powahu, retelnist, dostojeństwo. Inny czy dylnoho, że tylko różnych osób zaangażowało się w organizację pikniku w Rybkach i że tak hromadni przyszli odświadkować krasny jubilej. Poprawdzie były to dwie rocznice. Najważniejszą był jubilej 80. narodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego, a towarzyszuczą 65-lecia telewizji Krakiu. Preludium pikniku w Rybkach było promitania filmu w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim, które odbyło się w sredu 3 czerwca junia 2026 roku. Spośród więcej jak 130 filmów do lemkiwskiej tematyki zrealizowanych Krzysztofem Krzyżanowskim, autor wybrał 4, związane z ważnymi osobami i dijami. Po każdym dokumencie prochodziła ożywlona dyskusja.
wysidłano o profesorii Emilianie Czerniańskim, świaszczennym uczennyku Maksymi, Lemkiewskiej Respublici i Patry Wrzdyny. Hołownyma dyskutantami były zaproszona jak moderatorka doktor habilitowana Ewa Michna, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, autor filmu, i doktor habilitowana Olena Dućwajfer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu. Czyslenni zhromadzona publika, hołowno nowyczane i głody szojane, male welo i widani peredumań. Filmowe pokazy były tak samo osnową programu pikniku. Blok dokumentów pierwszego dnia opowiadał o tradycjach, odradzaniu, ludziach oddani swojej kultury. Drugi tykał ciężkich, niewyhidnych tem, krywd, pereprosyn, odberania i odzyskłania. Zaproszonymi do besidy histmy były Wasyl Szlanta, dr Leszek Grymorowicz, dr Justyna Cząstka-Kłapyta, Natalia Hładek, Grażyna Betlej-Furman i Piotr Trochanowski. Moderowała autorka tego tekstu. Było zworuszenia, aż i slezy. Wydity na ekranie bliskich, które odeszły, to choć na moment poczuty ich fizyczną prysutnist. Zworuszenia czuty było też od publiky. Syła tych filmów jest bo wele wymirowa. Do Ripok przyszło wele przyjateli i znajomych filmowcia. Zaśpiła dla niego rosyńska wokalistka Marianna Żelezna, swojej dwinotki dołożył Martin Karasz. O spilnych steżkach i tym, co działo się poza kamerą, opowił muzyk Bogdan Bracha z Lublina. Pokaz dychtiarstwa zrealizował Tomek Doszna. O zilach opowiła Anna Czuchta. Koni przywił Władimir Kario. Julia Doszna, narratorka dokumentów z Peredrokiu, wystąpiła razem ze swoją uczennicą Iwoną Iskrą Krynecką. Obszerny prostory stodoły wypełnili się tołdy do kraja. Takie, że zainteresowania utrzymało się na spektakle teatralnej grupy Plemia. W programie naszło się aż i miejsce dla poezji Petra Morianki, jaki osobisto zawitał do Ripok. A ci list wił doktor habilitowany Piotr Kłapyta. Zawierzeniem programu był sobotni plenerowy koncert Orkiestry Świętego Mykołaja. Dobry na hołosneny i oświetleny wkazał, że Ripkę i ichnia galeryja w Marmosiu z nowym obiektem to perspektywiczne miejsce kulturnego życia i nowych stricz. Ciła Bopodija była profesyjnie zorganizowana i peredumana. Odpowiadali za to Stowarzyszenia w Sebe, Agencja Krzyki i gazdynia zachorody Swestowej Sad Grażyna Betlej-Furman. Rybkę przyniali czyslenne hosty, było radysni zworuszajuczo zwuczni. Iszczy pewno ku zwody mynę zakla wypełniać się zawerszalne filmowe słowa Melanii Marmosz. A może nie wypełniać się nijak? Idło zakład, że pani Melania nie ma leby necz proty. Na mnohej błahy lita dla Krzysztofa i Ripok. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Dawno temu, za horami, za lisami, było miasto Horlice. Była w nich bursa, ruska bursa.

0: młodych ludzi. Nazywano ich bursakami. Bursaki z paletu. Ile? I siewczyny. Było ich tu raz w łyce, raz na rusze. Na przykład Martin, prystyjny i wysportowany. A taki Julian?
1: Miły i wesoły, lubił grać w piłkę.
0: Martin z Julianem często grali w piłkę.
1: Gol!
0: A Seman?
2: Wredny, lubił skakaty na skakanki.
0: A Jacko?
3: Jestem wysoki, mam rudy bajusy i lubię pływać.
0: A Włodko?
4: Miły, pracowity i śmieszny. Bo budowniczy, wszystko rozpierniczy.
0: A Mirko?
5: Jem śmieszny i teraz wam ktoś opowiem. Przychodzi baba do doktoria, a doktorio to Franek.

bursaki wszystko sztamale, same zrobili albo wyhodowali. Mali koło bursy zahoritku, sad, a nawet i stajniu. A w stajni czarodziejsku korołu.

0: Był już wieczór, lał lekki deszczyk, a królewna jechała swoją karocą. Nagle jej karoca wjechała w kolejnu i połamało się koło. Królewna założyła huńku, natiągnęła kaptur i sprawdziła, jak ludzie mieszkają w okolicy. Zadurkała do pierwszych lepszych drzwi.
1: Proszę!
0: Z których wysunęły się trzy chałowe bursaki.
2: Dobry wieczór. Czy możecie mi pomóc?
1: Tak, a co się stało?
2: Uczyło mi się koleso.
1: Zaraz wam pomożę. Proszę, gotowe.
2: Dziękuję, ciocia.
0: Jak Karolina poiła, tak też zrobiła. Za paru dni, pod wieczór, przyszedł jej sługa i przyprowadził koron. A że było temno i bursaki byli już spiacze, zaprowadzili koron do stajni, dali list, napoili i poszli spać.

0: Jeden z sąsiedziów był tak zazdrosny, że to właśnie bursaki dostali taką koronę. No i że u innych nie ma się cieszyć, bo ma uczulinia na mołoko. Z tej złosty piszą do bosorki.
1: Kto tam?
2: Maleniak, otwórte. Dobry dzień.
1: Dobry dzień.
2: Mam dla was sprawę.
1: Jak?
2: No bo bursaki dostali magiczną korołę, a ja mam uczulinia na mołoko. I nie mogę z nimi pyty mołoka i śmijaty się. Proszę, żeby te szmaryli urok, żeby korowa była bezmołoczna.
1: Abra mnie kabra, niech korowa bursaki będzie bezmleczna.
0: Bosorka posmotrzyła się głęboko w oczy korowy i jak pojęła, tak też się stało. Od tego czasu korowa nie dała ani kropli mołoka. Bursaki były bardzo smutne.
3: Moja krowa, moje mleko czekoladowe.
0: Nie płakali za mołoką. Płakali za to, że znali, że to czeka korowa, która nie daje mołoka. Kotlety. Drugi sąsiedził. Był muszar po prostu bursaki. Za to piszą do worożki.
4: Proszę.
5: Dobra wróżko, pomóż mi. Krowa bursaków już nie daje mleka. A krowa, która nie daje mleka, zostanie przerobiona na kotlety. Proszę, uchroń ją przed kotletami.
4: Czary mary.
0: Worożka uchroniła korołę przed kotletami. Że to prawda nie zdjęła uroku, ale sprawiła, że korowa była niewidoczna. Ty mój kopytka! A żeby nie była nieprydatna, dodała i śliczny

No i prawdę powiedziawszy, to koroła niewidoczna była jeszcze bardziej przydatna, niż jak była normalna. Na przykład taka historia z lekcją biologii.

0: Infatti non ho letto quello prosto. Ostri zakrut, križivka, kotru betu stranu pojchate. Prava liva. Sredena. No i potim už na sam konec.
1: Ale to ta korona má bohatú sredinu. Se mám zdali.
2: Yes, kýmce.
3: Ale Filan.
0: Učeníky byli bardzo vděční korovi za pomoc, za to zrobili dla niej plakat z napisem Kochaj korovy, ze Zdar biologią. Nawet wysił tam, gdzie teper plakat z Lem FM. A pierwszy sąsiad, jak się dowiedział o tym wszystkim, to z wrażenia aż chpał z drabiny i zżałdniał.

0: płynu, Diana ruskiej bursy się zmijało. Mnuła jedna wojna, druga wojna, w ruskiej bursi powstał szpital. Leżały tam i Lemki, i Polaki z różnym odległościami.
1: Dajcie papier toaletowy!
2: Też się skończył!
0: Ukojeniem dla chorych był wieczór, bo były najbardziej tychy, ale i najbardziej rozśpiewane. Bo wtedy przychodziła koroła. I wszystkie razem! Stoja pusta. Poklonanki jej odzyskali. A jak już ją odzyskali, zaczęły się studiować różne rzeczy. Różne imprezy, akcje, rozpoczęcie roku, skończenia roku. Mamy tu nawet radio LEM FM. I szczerze chodziuczy, to czasem nawet czuty, jak koroła śpiła po korytariach. To prawda, Dakus się zmieniła. Bądźmy szczery, przeszła mutacją. Jest teper głośnikom, jak sama Edyta. No i śpiła Dakus inaczej. Śpiła reggae.

0: Questo Pelé.
1: Hola.
2: Mela.
3: Tosha.
4: Sonia.
5: Zuzia.
6: Jurka.
0: Emilka.
3: Jurcia.
0: Koordynacja warsztatu.
7: Mirko Pelechacz.
0: Muzyka.
8: Wasyl Adamiak.
0: Opieka nad dzieckiem.
6: Łarka Duć.
9: Olena Duć.
10: Marysia Pelechacz.
0: Prowadzenie warsztatu.
11: Magdalena Pietrawicz.
0: Realizacja.
11: Specjalnie dla Radia LMFM, Natalia Małecka.

0: Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorliciach przy wsparciu ministra administracji i cyfryzacji i gminy Uścia Gorlickie.
1: To był program z archiwum Radia LMFM.

106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Jest ponedjeljek, 15. čerunča junija 2026. roka. A na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Okrúhly stín Rusiniu Svoacii vystosoval v ostatných dniach petíciu v správe zachovania SNM Muzeju rusínskej kultúry v Priešovi i korekta spôsobu prezentácii rusínskej kultúrnej dedovizny v Muzeju ukrajinskej kultúry v Svidniku. Autora petícii vyražajú zanepokojenia informáciami o plánovanom opuščeniu aktuálnych prostoriev Rusínskeho muzeju v Priešovi. Jest win bo jedynom muzejnom instytucijom, što specjalizuje się w dokumentacji, ochronie i prezentacji kulturnej dziedzictwa Rusynów na Słowacji, trzeciej najczęstniejszej nacjonalnej mniejszyny na Słowacji. Okrem tego Rusyny wskazują na konieczność rozwiązania sytuacji w SNM Muzeju Ukraińskiej Kultury w Świdniku. Te przeważająca większość rosyjskiej kulturnej dziedzictwa nie jest prezentowana jak ukraińska kultura. W petycji żądają zachowania pełnowartościowej egzystencji Muzeju Rosyjskiej Kultury w Priaszowie jak zagalnodrżawnej muzejnej instytucji, niedopuszczenia do pomieszczenia muzeju w nieodpowiednich prostorach, które by ograniczyły jego fachową działalność albo możliwości zbierania i prezentacji artefaktów, ta zabezpieczenie pomieszczeń odpowiadających jego zagalnodrżawnemu znaczeniu. Żadają też zaprestania stanu, w którym rosyjska kulturna dziedzictwa, znajdująca się w Muzeju Ukraińskiej Kultury w Świdniku, jest prezentowana jak ukraińska, i przyjęcia systemowego rozwiązania, co zapewni jej okremu i prawdziwą prezentację. Na ten moment petycję podpisało już paru sot Rusyniów i przyjaciół rosyjskiej kultury z całego świata. Na sajcie peticie.com może podpisać jej każdy, kto ma więcej jak 16 roku. Nie musi być gromadzianinom Słowacji. Motuzok do petycji pomieścimy w dzisiejszym sumarii dnia. W piatniciu 12 czerwca junija w mer majuczu 82 roku akademiczny malar Andrzej Smolak. Po malariom, galeristom, ale i kulturno-obszestwennym dijaczom. Narodził się win w 1953 roku w Humennom. Dzieciństwo i młodzieść przeżył w rosyjskim selu Staryna. Studii zawierzył na Uniwersytecie Pawła Józefa Szafaryka w Priaszowie i na Akademii Krasnych Sztuk w Pradzi. Namalował ponad 6 tysięcy obrazów i zorganizował ponad 70 personalnych wystaw na Słowacji i za granicą. Obrazy Andrzeja Smolaka są w galeriach i prywatnych zbiórkach w mnogich europejskich krajach, ale i w США, Japonii, Kotaju, Południowej Korei, Kazachstanie czy Australii. Okrem toho, Smolak vyu galerii, mal privátnu artističnú školu, dlho roko organizoval v Snini medzinárodný festival štuka. Hovosil však ku svomu rusínskomu pochodzeniu, chodil na rusínsko podii. Za svoju tvorčist otrimal mnoho nahorodo. Snina i rusínska zospielnist na Slovácii stratila aktivnoho organizatora kulturnoho života. Vyčná pamiat. 11 czerwca junija prezydent Polskiej Republiki Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia aprila 2026 roku o zmianie zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co stanowi o uznaniu greckiej wspólności za 10. nacjonalną mniejszość w Polsce. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia. Tastwo na greckiej diaspory, pełnoprawne językowo i kulturowo prawa, ta prawo do celowych dotacji na podpieranie nacjonalnej dostomenności.
1: To były nowiny Radia Lumen FM.

0: Szukasz wsparcia psychologicznego? Twoje dziecko potrzebuje terapii logopedycznej? A może marzysz o odkryciu siebie na nowo z pomocą arteterapii i kart metaforycznych lub musisz wykonać badania psychologiczne do prawa jazdy? Zapraszamy do gabinetu psychologiczno-logopedycznego Elżbiety Wansacz w Wysowej. Miejsca, gdzie profesjonalizm spotyka się z ciepłą, życzliwą atmosferą. Zadzwoń 662-633-847. Napisz lwan@interia.pl. Gabinet psychologiczno-logopedyczny, arteterapia, badania kierowców, Elżbieta Wansacz. Tu zaczyna się Twoja zmiana.
1: Patrzcie na Chodyna, prosto pro życia w LMFM.

My, słuchacze, Radio Alem FM przy mikrofonie. Natalia Małecka-Nowak, a to Paczisna Hodyna, a to Radio Alem FM, a to wyjątkowo do nas pierwsze żywe wysyłanie na anteni naszego radia, a to za to, że w Priaszoł i do nas ważna podia. Duch nowy czył Priaszył. Już to pośredni etap do nas doznamy się, kto toho roka i był najlepszym deklamatorem, deklamatorką w tym konkursie. Deklamacji i recytatorskim konkursie, tak, organizowanym teraz Rusyńską Obrodu na Sołacej. Za to zaczynamy od Paczisnej Hodyny, nasze żywe wysyłania. Wisty coś to może i się trafla, to, ale nie tak jak w Korzi. Zarano to samo i recept nasłuchuj te Korza już normalni, a ja potowaryszu wam z tym swoim wszelejak z miejscowym.

A to energetycznej, feng shui energetycznej na początek tygodnia, tak, na rozgrycia. Poniedziałek mamy, 15 dzień czerwca, junia, 166 dzień 2026 roku, początek 25 roboczego tygodnia. Przed nami jeszcze, no, tygodniu ponad 20, a dni dokładnie 100 dni. No nie, 200, bo z dzisiejszym. 141 roboczych, a 59 swobodnych od roboty. Bez dzisiejszego operatamy jeszcze 129 dni. Jeden z słuchaczy już z tych napisany jest parczysny, a to znaczy, że świt się króty, gdzie wszystko jest na swoim miejscu. My te słowa dziękuję. Tak, parczysna jest, idziemy dalej. Dziękuję już, że reagujecie, że jeste. Ja idę dalej, no bo przecież to wszystko najważniejsze rzeczy trzeba podać. Swetate zaczęło o 3.24. Słońce wkazało się no na godzinę późniejsze, bez 10 minut, o 4.14. W najwyższym punkcie słońce było o 12.36. Zmarkaty się budu, znaczy zmarknę się pizno, bo o 21.48. A słońce zachody te budę o 25.58. I to oznacza, że długi z tego słonecznego dnia to 16 godzin i 44 minuty. Tak mojej Żwece. Tak mojej Żwece. Czyse to tylko, a o chwilę przechodzimy do pogody i do posłowic. Pamiętam, żeby byli posłowici.

Najpierw brud posłuchać, jak będzie pogoda, bo takie fajne mi się wybrali to te przypowiedki, że aż nie może się doczekać, żeby się pochwalić, nie ma, znaczy, żeby się podzielić z wami, nie ma. No to jedna jest taka, no ale źle sobie poznaczyłam, to chyba to. Duża to, mam i dobrze. No, do paradu się pochwaliłam. No, najbudę to te trzy, a potem jak jeszcze znajdę, to tu jedno, że to mała byty. Byty rozczarowana jem sobą. Dobra, chodźmy do tej. Dobromu tańczurystu nyczne zawadzat. Szkoda człowieka. Jaki tu jest sens to? Dobromu tańczurystu nyczne zawadzat. Szkoda człowieka. Pierwszy czas to jeszcze znamy, tak? Bo i po polsku jest podobna wersja, ale z tym drugim to... Drąhal do nieba, a hupy jak nie trzeba. Tak Lemkę sobie lubiłaś by się dołaty. Jak też duj na horiacze, bo budesz du na bolacze.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: No i jeden następny słuchacz już komentuje po słowiciu związano z tańczuaniem i zaważaniem, że nic nie zaważało, że w sobotu poszalił nasz słuchacz z koleżanką z matury 45 roku temu. Gratulujemy. Impreza była. Nic nie zaważało, nic się nie stało. Cieszymy się. Dobry ten, tak. I to ta czerwona posłowicza, którą mam zaznaczoną, bo debym sobie podumała, że Lemke nie, że taki mądry, ale taki pit hit do tego, żeby właśnie, jak powiem o co chodzi, to zaraz już zdradzę po słowiciu. To dumałam, że to współczesny jest bardziej twir, a Lemke tak po słowiciu mały i majut. Ze wszystkima dobry sobie lechej. No to trzeba właśnie odwrócić. Znaczy nie, żeby byty dla wszystkich lychym, ale żeby i sobie byty dobrym, tak? To na to już zwartale uwagę sobie. Ze wszystkima dobrej sobie lechej. No to zaraz pogoda.

Ta śpiąga złoty dost powinni, ale z mist nawiązuje do czasy strasznego i takie straszne wisty zaliwają nas od samego rana. W poniedziałek w nocy, kiedy stał się cielem najciekszego rosyjskiego nalotu od 2 tygodni i naśledztwem to była śmierć 4 osób, 24 były ranene. Serce zniszczonych obiektów naszła się znana, znaczucza, ważna Poczajuska Ławra, prawosławny monaster, jeden z najważniejszych pamiątków kultury i duchowosty na terenie Ukrainy. To jest obiekt miejsce wpisane na światowej, na listę światowej spadkowiny UNESCO. No nie jest żadnych światosty. Chodziłoby się powiedzieć dla tego, tej warwary świta. No ciężko to komentować. Warwarstwo, nie

0: Po prostu bądź i patrz.
1: No tak, czasem prosto z... wystarczy byty. Idziemy dalej. Pozeramy na sajt Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki i Synoptyki. Toho, że Instytutu by się dojść, że dnes nespokojni albo pohodoło. No my tak sobie możemy być dłaty, że w nas nespokojni od pogody i mamy wielkie szczęścia. I tak jak było w poprzednich dniach, teraz Polszczu owandruwate budut klitynkę, burjowy klitynkę z deszczem i burjami. Temperatura no, nie będzie do końca przypominała tej czerwciowej. W najtepliższych regionach sięgnie najwyżej 19 gradusiu. Rano najwięcej, no jeszcze takie jest rano, najwięcej rozpochodzeń na południe, nad resztą regionu chmary, z których może polewaty. Najwięcej deszczu na północy, osobliwo na Warmii. Nie nad samym morzem, protiągiem dnia zachmarzenia wielkie z przejaśnieniami na południu też z rozpochodzeniami wsiadel możliwej krótkoczasowej deszcz, wsiadel możliwej też i buri. Najwięcej może być ich na północy, najmniejsze na południowym zachodzie. Kiedy do tej buri dojdę, to może trafiać się też i grad. Na termometrach maksymalnie będziemy widzieć 14-15 gradusiu w horach. W horach na Warmii, na Pidlaszy, 16-18 na Zachał i 19 na Lubuszskiej Zemli. To tu odczuwalną temperaturę będzie obniżać silny witer, zachodni witer, jaki będzie w porywach duty nawet do 60 km na godzinę, a w czas bury do 80 km na godzinę. Nic dość pogodna, na południe jest ok, a nad resztą regionu chmary z krótkoczasowym dojdą. Początkowo jeszcze pod wieczór możliwe bury. Najwięcej deszczu zas synoptyki prognozują dla północnej części drżawy. Temperatura obniży się do 8-9 gradusów w horach na Lubuszskiej Zemli i do 10-12 w reszcie regionu i witer podułaty będzie z zachodu. Ale desy mi już tu migło właśnie, że w najbliższych dniach będzie zmina, wielka zmina po poprzednich dniach z ostudeną, zimną, z dojdżamy. Pod koniec tygodnia poczujemy wydarzenia lita. Nadejdzie pierwsza tego roku wołna horiaczki i byty może w weekend temperatura wyniesie nawet 35 gradusów Celsjusza. I no... powieści, że będzie ciepło, to jak nie powieści. Ale takie wysokie temperatury

To była grupa Touhai i ich najnowsza płatnia San History, Rekompensany, a pieśnia zalotna z bubrka. My teraz pozeramy na kalendar podi i najpierw idziemy do miejscowej publicznej biblioteki w Gorleciach, a tam dnes prohulka ślidamy Baruta. Początek godzina 16. Podczas tego spaceru Katarzyna Liana, kustosz Muzeum PTTK w Gorleciach, będzie opowiadać o historii miasta, o jego odbudowie i przede wszystkim o spadkowini Józefa Baruta, wydatnego architekta, jaki odegrał ważną rolę w odbudowie Gorlec po zniszczeniach I światowej wojny. Początek tej prohulki to pawilon historii miasta Gorleci i organizatory przewidują, że prohulka potrwa 1,5 godziny. Uczast jest bezpłatna. Podia jest realizowana w ramach szerszego projektu Józef Barut, architekt miasta z Gruzji, jaki dofinansowany jest Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm za rany. Inżynier Józef Barut przyszedł na świt 19. stulecia w Korczyni koło Korosna, w dość biedni chłopskiej rodyni. W Korośni skończył średnią szkołę, po maturii zaczął wczyty się na Lwiwskiej Politechnici. Studiuaty skończył w 1914 roku i to z wyróżnieniem, ale w związku z wybuchem I światowej wojny tytuł zwania inżyniera zdobył dopiero w lipcu 1919 roku. Miesiąc potem był skierowany do roboty na stanowisku referenta w powiatowym biurze odbudowy w Gorleciach, które kierowało odrestaurowaniem miasta. W 1922 roku po likwidacji biura był poklikany na stanowisko miejscowego architekta i z Gorleciami związał swoje życie. Wiele czasu poświęcił odbudowie miasta, porządkowaniu jego prostoru, projektował też nowe obiekty, zaprojektował i odrestaurował Marieńczy Maparu Kosteliu, kabinet czy obiektów o publicznym charakterii w Gorleciach. Do najbardziej znanych należy budynek banku przy ulicy Jagieły, Piddanej gruntowni konserwacji ratusz, a też kamienici z tymi pittyniami przy ręku. Mocno borą się o uratowania niejednej pamiątki gorleckiej ziemi, tej architektonnej pamiątki. No, na przykład zachorony uperet rozobraniom dwier karwacjanił. I jemu miasto zawdzięcza też konserwacji szoru gorleckich kamienic z 18. i 19. stulecia. W 50. rokach minionego stulecia uratował kostel Rożydestwa Bohorodyci w Gorleciach przed zawalinią. Jednym z cieli jego działalności było też zorganizowanie w Gorleciach muzeum. I w 60. rokach 20. stulecia dowiódł do oddania regionalnego muzeum w Gorleciach, to teraz Muzeum PTTK w Gorleciach. Inżynier Barut był wydatnym architektem, któremu Gorleci, gorlecka zemla, wiele zawdzięczając w obszar odbudowy z zniszczeń po wojnie. Osoby, jakiego znali, wspominali go jak tychoho, skromnego, nie besidującego za wiele. Taki szczupły i wysoki pan, wse zadumany, nikoli nie wiedział, kogo myjad, nie zdał też na żadne wytania się, specjalne traktowania. Non omnis moriar na jego skromnym hrobi, na cmentary w Gorleciach na Chałdycie, to ta sentencja. Barut w pamięci miasta ostaje i dnes szersza stricza z jego dialnistią i z jego miściami. Początek godzina 4 po południu, przypominam, start przy pawilonie historii miasta Gorleci znaczy się w samym rynku. A drugą podią, jaką organizuje publiczna biblioteka w Gorleciach, to 10. bicyklowy rajd odjazdowy bibliotekar, odjazdowa 10. bibliotekarza i czyta
czy czytelnik na trasie Gorlici-Bicz. Z Gorlic do Bicza początek godzina 9 z parkingu obok siedziby filii biblioteki, to przy ulicy Michalusa i prohulka powede do dydaktycznej zahoritki w Biczy, jaka nachodzi się przy węgierskiej 4. W sumie to powiem wam, że mieszkam w Biczy i też tam jest dydaktyczna zahoritka w tymże miasteczku. Koniec rajdu planowany jest na 14.30 nazad pod oddzielnią naukowo-technicznym biblioteki w Gorliciach. Okrem tego, że w programie jest parę ist tam i nazad na rowerach, to jeszcze w programie grill z pieczenią kobasy, yoga, nie znam czy to peret czy po kobasi, zabawy dla dzieci i konkurs. Trzeba się zapisać. Uczast w rajdzie można włożyć do 18 czerwca, junia. Kontaktujcie się z biblioteką. Partnerom tegorocznego rajdu Paryżu jest rowerowy sklep Ostre Koleso w Gorliciach. Kiedyby mało laty, a znamy już, że nie ma laty, ma być bardzo horiaczo, to rajd będzie przeniesiony na 27 czerwca, znaczy na następną sobotę. Rekomenduję jednak może po dwie albo trzy flaszki wody sobie wziąć, kiedy ma być 35 stopni gradusów ciepła w sobotę, a tu jeszcze taki fizyczny wysyłok. Gorlici Beach, dziesiątka profilaktycznej, bicyklowej, rajd odjazdowej bibliotekar. To podi od miejscowej publicznej biblioteki w Gorliciach. Przenosimy się teper do Nowego Sącza. Tam w tym tygodniu będzie prochodzić festiwal Teatru tej Zemli w rytmie natury. Sądecki etnograficzny park i galicyjskie miasteczko zamienia się w prostor teatru, muzyki, natury, tradycji. Festiwal Teatru tej Zemli w rytmie natury to parodniowa artystyczna podia, która prosić publiku, żeby doświadczyć, przeżyć kulturę w bliski, wspólnotowy sposób i do tego jeszcze się zanurzyć w krajowidy. Program festiwalu jest zbudowany do idei powrotu do rytmu natury. Rytm rozumiany i jak tot, który wyznacza przyroda, czasy roku, ale też i lokalne tradycje, ale też i rytm międzyludzkich relacji, z pilnego przeżywania sztuki i uważności na miejsce i pamięć. Nie bez przypadku festiwal będzie prochodzić jak raz w prostorach skansenu i galicyjskiego miasteczka, na sceneria dawnego seła, miasteczka 19. stolicia, to będą takie same uczestniki podi. Spektakli, koncerty filmowe, promitania, warsztatowe działania będą prochodzić między historycznymi zabudowaniami i w bezpośrednim kontakcie z publiką. No i uwaga, program. Pierwszy dzień, 18 czerwca, otworzyć spektakl dla najmłodszych w Sam Lis, Natalii Kozy. To sensoryczna historia o naturii, w której prostor zamienia się w doświadczany wszystkimi zmysłami lis. Pak publika perejde wojdy w spokojniejszy nurt zwłoku zawdiak Sound Journey z misami. Relaksacyjna podorosz osnowana na gongach i piśniach, a po południe perenese powtórzenia spektaklu, a za wieczorą festiwal perenese się do galicyjskiego miasteczka i tam wyzwuczyć koncert Chorus Gorlic z Kantores Skarwadiani. Leć głosie po tej ziemi. A den zapre energetyczny koncert Gwizdy Wieczera Górala, jaki łuczy elektroniku z tradycją Karpat i jego muzyku znaty z naszej anteny. Drugi den, 19 czerwca, zacznę performatywna baśń Marsz Obrazy Maszy Winiarskiej, a pak promitania filmu Szeptuchy. Ta wykład, prelekcja o wyprawach ansamblu legendarnych Gardzienic na Sandecku Zemlu. W drugi czas dnia prezentowany będzie monodram Raz do wkoła, Żeny Wesela, Żeny Wesila, Kingi Kowalsko i spektakl Floyda Favela, Sweet Cherry Wine. Osobliwym punktem programu tego dnia będzie premiera
nowego wydowiska, dywowiska Teatru Tej Zemli, Oryna Czarownicza, Oryna Bosorka. Ciwist dopera to muzyczno-performatywny występ Ewy Langer, Piśni Żab, Hołos z Bagna, historia o relacji człowieka z naturą i zanikających moczarach. Trzeci dzień festiwalu, 20 czerwca, odkryje etnograficzno-zilarska prohulka z Anną Pietruszą. Prohulka poświęcona miejscowym roślinom i zilarskiej tradycji. Pak promitany będzie film Człowiek z Puszczy w reżyserii Małgorzaty Szyszky, po którym publika będzie mogła widzieć hostynny spektakl korinnych twórców z Kanady. Sweet Cherry Wine w reżyserii Floyda Favela. I wieczór przyniesie dywowisko Buria nad Popradą Teatru Tej Zemli o relacji mamy i syna. Wszystko będzie osadzone w krajowidzie Doliny Popradu. Wieczorem odbudzie się kruch piseń, odkryta z czas wspólnego śpiewu. Toto westy będzie Kat Poręba. I pośredni dzień festiwalu to warsztatowe działania, próby uczestników projektu Rytmi Natury, po których będzie zaprezentowany spektakl Baśni Odkrytego Serca Mateusza Trębaczewskiego. Pak pokaz inspirowany rytmem czasy roku, a kulminacją dnia będzie dywowisko Janosik Perebudzenia Teatru Tej Zemli. Festiwal doperat koncert ansamblu Sujk, wspólne świadkowania i finałowa energia ciłoj podii. I nie wyczuł, żeby tu była jakaś podana opłata za uczast w tych wszystkich festiwalowych podijach. No, zwłóczy to wszystko absolutnie bardzo ciekawe i inspirujące. Jestem na cety 21 czerwca Festiwal Teatru Tej Zemli w Rytmi Natury. Ale to jeszcze na koniec toho, co się będzie działo w Sanczy, bo przypominam, że trwa 24. Sandecki Festiwal Organowej Muzyki L'Arte Organica i tego tygodnia odbudzie się koncert w kostelu Świętego Kazimira Nelem Barok. Koncert odbudzie się w czwartek 18 czerwca o 18:30 w programie Twory Händla Paskini Bacha Franka, a prezentuaty wirtuozeryju będzie Tomasz Adam Nowak, to absolwent Warszawskiej Muzycznej Akademii w klasie Joachima Grubicha, pak prodążał nauku w Mionchenii, w Amsterdamie, w Paryżu, skończył też studia kostelnej muzyki w Essen. Jest laureatą międzynarodowych organowych konkursów w całej Europie. Jak jedyny Polak w ciągu 50-letniej historii konkursu był laureatą międzynarodowego konkursu organowej improwizacji w Haarlem w Holandii. Koncertuje po całej Europie. Nagrywał dla Veloch kompanii, dla Veloch a radii i tak samo. Nahoradżanej, no uśpiszni koncertuju, czyli po ciłej Europie. No i to też jeszcze na koniec, bo w tym tygodniu projdę Semej Karpacki Zist. Tu się perenosymy za graniczu, ale to wszystko po sąsiedzku. A kiedy już jem na sajcie Małopolskiego Centra Kultury, to no to też wam opowiem o tym. Od 19 do 21 czerwca w Żylini, Terchowi i Orawskiej Piłhori, ta Orawskiej Jasenyci na Sołacji odbudę się Semej Karpacki Zist. Program jest absolutnie wypełniony. Zwyczania, synagogy, jarmaki, koncerty, występy. Ciłe mnożestwo folklornych ansambli. My to znamy, że na Słowacji tam w każdym seli najmniejsze dwa ansambli posiadbyty. Prezentowana będzie pasterska kultura, ogniska karpackie. Bardzo bohaty program Karpaty Łuczat. Takie hołowne hosło toho 17. karpackiego zjazdu w Żylini. Przede wszystkim w Żylini.
a 21 czerwca od 15 do 19 w galicyjskim miasteczku odbude się 23. Karpacka hostyna, może karpacki odomasz w galicyjskim miasteczku. To propozycja na rodzinne prowadzenia czasu, występ folklorystyczny ansambli z Polski i z Osołacji. Będzie jarmak, remisnyk, narodne artysty. Będę może sobie pokupować rozmaite rzeczy, popribować różnych straw. Karpacka hostyna 21 czerwca, znaczy w najbliższą niedzielę od 15 godziny w galicyjskim miasteczku Nowym Sączy.

0: máme tady konec, konec jízik let zábavy. Tak kdo máte zakoupené žetonky, stupenky, postupujte.
1: Dobrze, że mamy. Dobry, że mamy czujnych słuchaczy. Jeden ze słuchaczy napisał, zareagował od razu, jak ją by sidłowa oprochuci. Ślidamy Józefa Baruta w Goryciach, ale preuważyłam dopiero, jak już skiczyła ciebie w hit, że Józef Barut, okrem toga, że zanymał się Gorliciamy, to jeszcze i my, jak Lemkę mamy, musz to zawdzięczaty, borą się Ameryńczyma o to, żeby zachować starą drewnianą cerką Świętej Paraskiewy w Pankni. Zaprojektował dzwonnyciu przy cerkwi w Rychwałdii, czy dzwonnyciu przy cerkwi w Rygidioli. Także to dziękujemy serdecznie naszemu słuchaczowi za uzupełnienia tych informacji.

Moi drodzy, a na naszym portale możecie już czytać obszerny dopis z minułej weekendowej podii, ważnej podii w meczu wyborczych. Prochodziło świadkowania jubileju 35 roku od osnowania Światowego Kongresu o Rosyniu i to świadkowanie było połączone z Dniem Ruseniu Sowaki ze świadkowaniem Dnia Ruseniu Sowacyi i wszystko prochodziło hołownym. Hołowny świadkowania prochodzili w meczu Labirciach. Program zaczął się już w piatniciu i to była bardzo ciekawa stricza, bo stricza związana z tym pierwszym światowym kongresem i w besidii uczest wzięło dwóch tych, jakie były prysutni na tym pierwszym światowym kongresie Ruseniu, który przeszedł w marcu 1991 roku. I na besiedli meczu na pierciach prysutny był Aleksander Franco, bywszy długoletni dijacz rosyjskiej obrody, moderator pierwszego kongresu, i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia LMQ, jaki był za prezydialnym stołą pierwszego kongresu, jak według delegacji z Polski. I jak wspominał Aleksander Franco, nie było czasu za dużo, właściwie było bardzo, ale to bardzo mało, żeby zrealizować pierwszy kongres, bo w listopadzie 1990 roku proszę pierwszy Sejm Rosyńskiej Obrody, to organizacja, wspólna organizacja rosyjska na Słowacji, przypominam. I już w marcu odbył się kongres. To posmotrzcie, jak to mało czasu lempa. A to za organizacją kongresu besidowano jak raz na pierwszym Sejmie Rosyńskiej Obrody. No i musimy sobie też uzmysłowić, że to były czysto inne obstawiny jak teper. Nie było internetu, mobilnych telefonów. Trzeba było się kontaktować klasyczną pocztą. Denegdy już były tradycyjne, stacjonarne telefony, ale to nie było takie lekkie jak teper. I organizacją pierwszego kongresu chcieli zrobić to tak skoro, bo już w maju 1991 roku w Czechosłowacji prochodziło spisowania ludy, powstaludny spis, i już dumali o tym, żeby była możliwość zapisać sobie rosyjską nacjonalność w czas tego spisowania w maju w 1991 roku spisowania ludy. Za to tak wszystko było roblene i uśpiszni. Trzeba przyznać, że to wszystko proszło. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie doznał się na dwa dni przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego, i choć mieszkał i dalej mieszka daleko, bo w zachodniej części Polski, to delegacja z Polski przyjechała, wzięła uczest. Obydwa bywsze uczestniki pierwszego kongresu opisali to tu podjęło jak bardzo ważny i mocny moment w ich życiu. Była możliwość wziąć uczest w pięcioosobowych delegacjach za każdą dżawu. To Merylabirski Dom Kultury był wypełniony po berechy, bo przyszły i miejscowe Rusyny, ale przyszły też i trzy autobusy Rusyniu z Podkarpacia, znaczy się z Ukrainy, z Zakarpatia. Choć było mało czasu na zrychtowanie tego pierwszego kongresu, to prysutne były na nim delegacji Rusyniu z Czechosłowacji, z Polski, z Sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Północnej Ameryki. Kongres wybrał sobie pierwszą światową radę Rusyniu, dał sobie odważny Chili na lobbowania o prawa dla Rusyniów w okremych dżawach, w jakich żyją. Była zaczata wtedy tema kodyfikacji języka i dalszych obszary, które zaczęły się pak
realizowaty uczestniki tego kongresu, pan Franco i pan Kopcza skonstatowali, że atmosfera była niepowtórna i że znali już po kongresie, że to wzrodny proces się nie zatrzymał i że dzieło będzie przedłużane. Na świadkowaniach weekend działo się jeszcze bardzo wiele innych rzeczy. Czytajcie obszerny dopis z Petra Medwiedzia na naszym portale Zaochoczujemy, albo wyczekajcie do jego audio wersji pod koniec tygodnia.

I moi drodzy, zazeramy do kina i serat toho weekendowych premier w polskich kinach jest Mary Jane horror film science fiction Back Rooms bez wychodu. Komentarii do tego filmu są pozytywne, znaczy trzeba wysoko oceniać to horror, tak to lubiteli to filmowego żanru, to jest dla was. Clark trafla w pidzymach swojego sklepu na perechid do jak są właśnie nie wiadomo czego. Na pierwsze szmarnia okom to jakieś korydory, poplantane korydory. Clark opowiada do tym swojej terapeutki, że na stwierdza, że to musiał być o mamy, jak zapowiadają do pogorszenia psychicznego stanu Clarka. Sytuacja zmienia się, kiedy Clark przestaje przychodzić na wizyty. Znepokojona terapeutka Richard odkryty, co się z nim stało. Kiedy go hlada, trafia do realności, gdzie czas traci sens, prosty się jako pereminia, ta poza hranicią wydymosty, chociaż to jest nienaturalne. Dużo pozytywnych recenzji. A nalem, że pozytywnych recenzji, a jeszcze na horyt, bo Mary Jane ma Złota Palma dla reżysera Pawła Pawlikowskiego, Maja Czerchowa. Premiera to film Witczyzna. Wysokie noty, film znany już i w świecie. Witczyzna to historia o relacji między Tomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w obszarze literatury, a jego dziłką Eriką, aktorką i pismennicią. Akcja prochodzi w wierzchowym momencie zimnej wojny. Otec i dziłka ruszają w ciężku, przepełnioną emocjami, podoroż czarnym bikom przez zrujnowany Niemci z Frankfurtu pod amerykańską kontrolą do Weimaru, pod sowickim wlejaniem. Pierwszy raz od wojny Mann werta do swojej ojczyzny, po tym jak skorsze ryszył, znaczy pidniał ciężkie ryszenia, żeby wyemigrować do Zjednanych Stanów Ameryki. Ojczyzna i w polskich kinach od tego weekendu.

Moi drogi kraśni, dziękuję za dnešnju prisutnost, za vaše uwagę, komentarzy. Rachuję na powtórzenie zaraz, 9.15. Ja budu budte i wy. Spokojnego dnia wam, że wam byś była Natalia Macka-Nowak. Patrzcie na hodyna Radio LMFM. Ostańcie z nami.

jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce. Na Łemkowszczyznę. Pa, pa!

0: Jest ponedjeljak, 15. trzecia junija 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Okrągły stół Rosyniusłacji wystosował w ostatnich dniach petycję w sprawie zachowania SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie i korekta sposobu prezentacji rosyjskiej kulturnej dziedzictwa w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku. Autora petycji wyrażają zaniepokojenia informacjami o planowanym opuszczeniu aktualnych prostoriów Rosyjskiego Muzeum w Priaszowie. Jest win, bo jedyną muzejną instytucją, która specjalizuje się w dokumentacji, ochronie i prezentacji kulturnej dziedzictwa Rosyjów na Słowacji, trzeciej najczesłenniejszej nacjonalnej mniejszości Słowacji. Okrem tego, Rosyjów wskazują na konieczność rozwiązania sytuacji w SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku. Te przeważająca większość rosyjskiej kulturnej dziedzictwa nie jest prezentowana jak ukraińska kultura. W petycji żądają zachowania pełnowartościowej egzystencji Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie jak zagalnodrżawnej muzejnej instytucji, niedopuszczenia do pomieszczenia muzeju w nieodpowiednich prostorach, które by ograniczyły jego fachową działalność albo możliwości zbierania i prezentacji artefaktów, ta zabezpieczenie pomieszczeń odpowiadających jego zagalnodrżawnemu znaczeniu. Żadają też zaprzestania stanu, w którym rosyjska kulturna dziedzictwa, znajdująca się w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku, jest prezentowana jak ukraińska, i przyjęcia systemowego rozwiązania, co zapewni jej okremu i prawdziwą prezentację. Na ten moment petycję podpisało już paru sot Rosyjów i przyjaciół rosyjskiej kultury z całego świata. Na sajcie peticja.com może podpisać jej każdy, kto ma więcej jak 16 roku, nie musi być gromadzianinom Słowacji. Motuzok do petycji pomieścimy w dzisiejszym sumarii dnia. W piatniciu 12 czerwca junija wmer majuczu 82 roku akademiczny malar Andrzej Smolak. Po malariom, galeristom, ale i kulturno-obszestwennym dziejaczom. Narodził się win w 1953 roku w Humennom. Dzieciństwo i młodzieństwo przeżył w rosyjskim selu Staryna. Studii zawierzył na Uniwersytecie Pawła Józefa Szafaryka w Priaszowie i na Akademii Krasnych Sztuk w Pradzie. Namalował ponad 6 tysięcy obrazów i zorganizował ponad 70 personalnych wystaw na Słowacji i za granicą. Obrazy Andrzeja Smolaka są w galeriach i prywatnych zbiórkach w mnogich europejskich krajach, ale i w США, Japonii, Kotaju, Południowej Korei, Kazachstanie czy Australii. Okrem toho, Smolak w galerii mal prywatną artystyczną szkołę, długo roku organizował w Snini Międzynarodny Festiwal Sztuki. Głosił się ku swemu rosyjskiemu pochodzeniu, chodził na rosyjskie podzieje. Za swoją twórczość otrzymał mnogo nagrod. Snina i rosyjska zespielność na Słowacji straciła aktywnego organizatora kulturnego żywota. Wieczna pamięć. 11 czerwca junija prezydent Polskiej Republiki Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia aprila 2023 roku o zmianie zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co stanowi o uznaniu greckiej wspólnoty za 10. nacjonalną mniejszość w Polsce. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia. Ta strona greckiej diaspory pełnoprawno językowo i kulturowo prawa ta prawo do celowych dotacji na podpieranie nacjonalnej dostomenności.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Prelat tyżnia portalu LMFM. Daryja Kuziak na striczy ministry. Lemkilski hołos w dyskusji o ustawie dla artystiów. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Lemkiuska artystka Daryja Kuziak naszła się w grupie twórców, które były zaproszone na presowe śniadania w Ministerstwie Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Stricza odbyła się z uczestnią ministry Marty Cienkowskiej i tykała rytualnego projektu ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podii uczest wzięło 6 artystów, jakie reprezentowały różne obszary sztuki. Okrem kompozytorki Daryi Kuziak prysutne były Anna Orska, projektantka biżuterii, Małgorzata Rusiecka, malarka i projektantka, Antonina Konopelska, multimedialna artystka, Marcin Kuberna, twórca keramiky, ta rizbiar Norbert Delman. Artysty zeszli się w Warszawie, żeby opowiedzieć o realiach twórczej roboty, jakie relacjonuje Daryja Kuziak, by sida tykała jej potrzeby wywedzenia nowych perypetii, jak i obaw artystycznego środowiska, cytowania. I szło o to, żeby medy i decydenty poczuli hołos artystów i lepiej zrozumieli naszą sztudennist. Lemkiuskie elementy. Podczas besidy każdej z uczestników mich zaprezentowała swoją dialnist. Daryja opowiła Marzyńczyma o operii inspirowanej lemkiuską kulturą. Artystka podkreśliła, że twór wosnik z jej inicjatywy, a realizacja proszła w współpracy z lemkiuskim środowiskiem i innymi twórcami. Zwernuła tak samo uwagę na specyfiku kompozytorskiej roboty. Noty same w sobie nie istnują w pełni bez wykonania, a proces tworzenia wymaga czasu i zaangażowania. Tema opery zainteresowała uczestników i żurnalistów, jakie zwidowali się od rybnyci projektu już po oficyjnej czasty striczy. Podczas wizyty Daryja Kuziak peredała ministrii symboliczne podarki. Tryptych pereselili nas musowo, listy Lemkiu z roku 1948-48, peczatany lemkiuskim ansamblom piśni Tancia Kyczera, ta krywulku zrobleną mamą Daryi. Ustawa dla artystów, systemowa zmina. Projekt ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów ma odpowiadać na realii twórczej roboty, jak podkreśla Ministerstwo Kultury idę o osoby, jakie fungują poza etatowym systemem, często bez stabilnych dochodów i dostępu do socjalnych zabezpieczeń. Cytowania, nie idę o prywilegii, ale o osnowną bezpieku dla ludy kultury, zaznacza w komunikacie ministra Marta Cienkowska. Daryja Kuziak zwraca uwagę, że choć sama w tym momencie się nie kwalifikuje do tej pomocy, to może ma to wielkie znaczenie dla młodszych artystów. Twórczość rusycił w świti. Artystka opowiła też o najnowszym tworii, który miał niedawno prawo wykonania w prestiżnym Carnegie Hall w New Yorku. Lemko Association ta Ars Activa Foundation zorganizowali hyn 27 maja 2026 roku dwuchodynny koncert pod nagłówką Karpatorusyńska Rapsodia. Program podzielony był na dwie części. W pierwszej publika mogła poczuć tradycyjny religijny piśni i narodną muzykę. Druga część koncertu objęła wybrane klasyczne twory rusyńskich kompozytoriów i twory inspirowane spadkowyną regionu. Miejsce w programie miała też twórczość Daryi Kuziak. Jednym z wykonanych tworów była jej najnowsza kompozycja zrychtowana jak raz na koncert w Carnegie Hall. Twór napisany na huszli solo i smykowy kwintet inspirowany je lemkiuską wesilną tradycją i śpiwą żen. Artystka nawiązuje do zwykłów, w którym hołos młodyci zastupuje śpiw drużogi słaszok. Kompozycja wkazuje to tu perspektywę przez muzyczną formę. Jak podkreśla Daryja Kuziak, dżerełom inspiracji były archiwalne materiały, nagrania, ale też osobiste doświadczenia. Serbska władza przyjęła akczny plan odnosno narodnostnych praw. Autor wisty Petro Medwid. Jak informuje agentura Ruten Press, władza Republiki Serbia u czetwer 28 maja 2026 roku schwaliła akczny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn na period roku 2026 aż 2029. Prynięcia tego planu jest częścią pełnienia obowiązków, które są potrzebne w przystupowych perechoworach Serbii do Europejskiej Unii. Akczny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn obsiahuje obłasty, które są ważne pro okremy mężczyzny, jak na przykład kultura, oświta, informowania, hosnowania języka w uriadnym kontakcie. To te obłasty są priamo w kompetencjach nacjonalnych sowitiów, samosprawnych organiów, które mają narodnostne mężczyzny w Serbii. Okrem tego, wspominaniem dokumenty wspomina się i równoprawna uczast narodnostnych mężczyzn w obszczestwennym żywotie Republiki Serbia, czy zaboronienia dyskryminacji i akczny plan by miał przynieść mocniejszy, instytucjonalizowany ramkę, co do praw narodnostnych mężczyzn obszcze. Dokument, za informacjami agentury Ruten Press, był prerektowany u współpracy z Koordynacją Nacjonalnych Sowietów Narodnostnych Mężczyzn, znaczy wszystkie oficjalno wyznane mężczyzny w Serbii mogli brać uczest na jego tworzeniu. Przed rokom wszystkie nacjonalne sowity dali swoje propozycje w ramach anekty z 70 woprosami w śledujących oblastiach. Zabronienia dyskryminacji, kultura, medii, swoboda wieroispowiadania, hosnowania języka i pisma w uriadnym kontakcie. Oświta, demokratyczna partycypacja, zabezpieczowania roboty, nacjonalny sowit, sowit pro międzynarodne odnoszenia, ekonomiczny rozwytok, międzynarodna współpraca. Serbia pożadała o członkostwo w Europejskiej Unii w decembrze 2009 roku. Status kandydackiej krainy był udzielony w marcu 2012 roku. Przystupowe perehowory poczęły się w januari 2014 roku i do teper odkryło się z Serbią ponad 20 z 35 przystupowych kapitał. W poślednim czasie proces spomalił się. Poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Rusyny na Słowakii odświadkują swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. W dniach 12 aż 14 juna 2026 roku Medżyla Birci staną głównym centrum rusyńskiego obszestwennego, kulturnego i duchownego życia na Słowakii. Rusyńska obroda na Słoweńsku u współpracy z Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu, Mistom Medżyla Birci i dalszymi partnerami przygotowuje cielonarodne świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, które będą spojeny i z przypomnianiem wyznacznego jubileja 35. rocznicy osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medżyla Birci z udmiściom do 1991 roku odbył się historyczno pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Program świadkowań pocznie 12 juna. Wieczór o 19.30 godzin w prostorach ART Hotela odbude się besida pod nazwą Priamy uczestnicy pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu w Medżyla Birciach, podczas której się wernemy ku atmosfery i diam historycznego kongresu z roku 1991. Na ślidno będzie przyrychtowany społeczeński wieczór, który wytworzy prostor na neformalne stricze i wspominy. W sobotu o 9 godzinie w zasiedalni miejskiego uriadu odbude się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Konferencja przyświadczona historii, znaczeniu i perspektywom rosyjskiego międzynarodowego ruchu przyniesie poglady pamiętników, fachowców i przedstawicieli rosyjskich organizacji i zwece drżał. Popolidne o 15 godzinie uczestnicy stricia się przed miejskim uriadom na pietnim akcji. Na ślidno przejdą miastom skrojowaną procesją. O 16 godzinie na miejscowym amfiteatrii będzie prochodzić gala program cielonarodnych świadkowań Dnia Rusyniu Słowakii. Program przedstawi bohactwo rusyńskiej kultury, muzyki, śpiewu, tańca i tradycji. O 20.30 w domu Dity Światowego Nikołaja będzie promitania filmu Potopa, a tak samo odbude się i stricza z twórcami i aktorami. Zaproszenia przyjęli i Sara Chrypakowa, a Wołodymyr Czema, który u filmie grają. Niedzielny program zawierzy się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu i uczestnią rosyjskich przedstawicieli na bożestwennej liturgii. Organizatory pozywają wszystkich Rusyniów, lubiteli rosyjskiej kultury, folkloru, historii i tradycji, jak i szeroko publiku, żeby przyszli na tę wyznaczną podiju i w jedno tak odświadkowali Den Rusyniu Słowakii i 35. rocznicę Światowego Kongresu Rusyniu. W Priaszowi świateczno odkryli 14. rocznik Studium Carpato Rutenorum, autor wisty Petro Medwid. W poniedziałek 8 juna 2026 roku w prostorach Priaszivskiej Uniwersytety w Priaszowie świateczno odkryli Studium Carpato Rutenorum 2026, 14. rocznik Międzynarodowej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Unikatna litnia szkoła, która jak jedyna u świti w ramkach rusynistyki jest organizowana Priaszivską Uniwersytetą w Priaszowie, Instytutem Rusyńskiego Języka i Kultury, ma je to drik 16 studentów, które studiują z pojennych sztatów Ameryki, Czeskiej Republiki, Ukrainy, Japonii, Polszczy i Słowackiej Republiki. Wykrzynu tworiat zagraniczne studenty. Do teper liczniu szkołu absolwowało 294 studentów. Tohoryczne studenty tak zwykrzają czysło ponad 300 absolwentów, które znania zdobyte na tej trytyżniowej szkoli mogą pak schosnowaty u swojej profesjonalnej oblasty roboty, czy przy rozkrywaniu swojego rosyjskiego pochodzenia. Litniu szkołu świateczno odkrył Peter Konia, rektor Priaszivskiej Uniwersytety. Uczas na podii wziął i Petro Krajniak, wiceprymator miasta Priaszyw, który tak samo przychowarył się uczestnikom. Za Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury przychowaryła się jego fachowa robitniczka Zdenka Citriakowa. лекции по русински и по английски. И тот рік суд про учасників ко диспозиції лекції на русинському і на англійському язику. Курс історії карпатських русинів веде по-русински доцент Володимир Фенич, кандидат наук із Ужгородської національної університети. По-англійськи – магістер Томаш Калинич, котрий є докторантом на Карлові університеті в Празі. Русинський язик по-русински учить доктор Квятослава Копорова, університетський доцент Інституту русинського язика і культури. По-англійськи русинський язик учить магістер Натан Маркс із Оклахомської університети в США. Етнографію тогорічні студенти мають з магістром Тимотеєм Федором із Музею русинської культури в Прішові по-русински і з магістер Катериною Бабчаковою із Народного освітнього центру, котра має лекції про англоязичних учасників школи. Лекції о русинській літературі веде на русинському язику доцент магістер Валерій Падяк, кандидат наук із Інституту русинського язика і культури Прешівського університету в Прешові. На англійському язику учить літературу асоціюваний професор доктор Ніколас Купенський із Академії авіачних сил США. Студенти мають і супроводний програм. Три тижні літньої школи не судлем о лекціях. Про учасників тот рік є приготовлений супроводний програм. Із отцем Франтішком Крайняком можуть абсолвувати лекцію русинського літургічного язика це літургічного співу. Підуть до театру Олександра Духновича, Словацького народного музея, музея русинської культури, будуть мати різні творчі варштати, підуть і до русинських регіонів, де будуть годні відіти традичну свадьбу, навштівлять і тополу, де народився будитель Олександр Духнович. І тот рік студенти підуть до Польщі, на Лемковину, де в просторах Стоварушення Руська Бурса в Горлицях познакомляться із лемківською культурою, роботою радія і порталу LEM.FM, а отпрезентуєся їм і дитячий ансамбль «Терочка», котрий при організації діє. Літня школа святочно завершиться переданням дипломів у п'ятницю 26 юна. Русинський музей хоче Словацький народний музей перенести до іншої будови, на тепер в рамках Прешова. Автор вісти Петро Медвід. Як в понеділок 8 юна інформувала агентура ТАСР, Словацький народний музей дочасно перенесе Словацький народний музей Музей русинської культури в Прешові із теперішньої будови, де колись були касарні, до інших просторів, котрі має резорт культури в рамках міста. Про агентуру то в понеділок потвердила генеральна директорка Словацького народного музея Бірослава Бернатова. За її словами, має Словацький народний музей випрацьований технічний стан будови, в котрій є музей, і тот не є добрий. Перенесіння має бути дочасне. Цитування. Відбулася внутрішня реконструкція просторів, де знаходяться експозиції того музея. Щодо перенесіння, дочасно перемістимо тот музей до просторів, котрі маємо доєднані в рамках нашої резортної організації в Прешові, щоб ми музей не зрушили, лишили континуальну презентацію русинської культури, повіла Бернатова. Генеральна директорка бесідувала і о вопросі перенесіння музея до Меджлібориць. Но в тим вопросі, котрі перед часом відкрила як свою пожадавку Рада Русинських регіонів Словакії, не було іще дефінітивно вирішено. Припоминула, що о тим дискутувала з представителями русинів на недавній стрічі. Цитування. Хочу підкреслити, що музей є збіркотворча інституція, котра мусить брати до уваги всі аспекти проці уж перенесіння, творіння або виникнуття нового музея. Ми о тим бесідували з оглядом на відкриті вопроси із представителями Ради влади Словацької Республіки про народностні меншини. Захопили ми собі по договорі із всіма акторами тот простор отворений і фінальне рішення не було, повіла генеральна директорка із тим, що цитування «Поставлінням меншинових культур інтенсивно займаємося із міністеркою резортом культури і підтримуємо головно концепт меншинових культур, в тим, що не йде о кам'яні музеї, котре суд на єдним місці, але щоб розсяг підпори меншинових культур ішов до регіонів або ся мінімально порив концепт». Конець цитування. Дальше цитування. «Ми маємо на число жителів величезне множество народних культурних пам'яток або культурних пам'яток і щоб то зефективнити, потребуємо зробити концепцію того, як, наприклад, в припаді Русинського музея, що то велика будова, є то неефективне, енергетичний сертифікат, як бач, жаден. Значить, не можемо вимітати гроші на енергію, але мусимо то ціле зефективнити», повіла міністерка культури Мартіна Шімічкова, номінантка СНС. Зміни в Русинському музею від октября. Зміни в Словацькому народному музею, музею російської культури, почали діятися в октобрі минувшого року, коли була із дня на день відкликана директорка Люба Кралова, яка була у функції від августа 2019 року. Від того часу має музей уж другого повіреного директора. Наперед ним був Ян Пивоварник, котрий був одночасно урядним директором Словацького народного музею, музея російської культури у Швіднику. Від апреля того року, коли Пивоварник став генеральним директором Словацького технічного музея в Кошичах, повірена ведінням Русинського і Українського музея стала робітничка Українського музея Людмила Ражина. На кінці мая Словацький народний музей виписав конкурс на рядного директора Музея Русинської культури. Заінтересувані можуть поголоситися до 16 юна. За нашими інформаціями, уж повірений директор Пивоварник мав робітникам Русинського музея бесідувати о тим, що музей із сучасної будови піде до інших просторів. Поклясяничне змінить на рішенню резорту культури і Словацького народного музея новий директор буде мусити рішити перенесіння музея до дочасних просторів. Пожадавка на перенесіння музея до Меджлебориць. В часі, коли був Пивоварник повіреним директором Русинського музея, Рада Русинських регіонів Словакії прийняла на своїм сеймі у марцю становисько, що жадають перенесіння Словацького народного музея Музея Русинської культури до Меджлебориць. І з тою пожадавкою вийшли пізніше представителі тої організації до медій. Проти такої пожадавки ясно поставилися як русинська оброда на Словенську, котра має найвекшу заслугу на виникнуттю Словацького народного музея Музея русинської культури в Пряшові, так і округлий стіл русинів Словакії. Виконний вибор русинської оброди на Словенську на своїм засіданні в апрілі односно той теми прийняв і становисько. Цитування. Русинська оброда на Словенську виражат знепокоєння над сучасним станом тої інституції і підкреслює, що і дальший розвиток мусить бути пріоритетом штату в відношенню ку русинській народностній меншині. Поважуємо за природне і жадуче, щоб на чолі стояла фахово здатна особність спосеред русинів, котра знає середовисько, культуру і потреби русинської комуніти. Пише ся в становиску русинської оброди на Словенську односно того, що музей не має рядного директора від відкликання Кралової. Цитування. Виконний вибор русинської оброди на Словенську занимався й медіалізованими задумами о перенесінню резиденції Музея русинської культури із Пряшова до Меджлебориць. Що до того вопросу, маємо єднозначне становисько. Не сме згодні із зміною резиденції музея і поважуємо за потребне заховати його діятельність в Пряшові, пише ся в становиску, з тим, що Пряшів є природним, історичним, культурним і інституціональним центром русинів на Словакії. Концентрування визначених русинських організацій, культурних і освітних інституцій, як і його доступність прорусинів із вшитких регіонів Словакії, творять добрі условия про дальший розвиток музея. Вопросом занималося і майове засідання округлого стола русинів Словенська. Председа ОСРС Мілан Піліп тоді інформував членів, що в найближчих днях ку тій темі представителі платформи стрічаться із ведінням Словацького народного музея. Стріча з генеральною директоркою. Піліп уж перед засіданням ОСРС ословив генеральну директорку Словацького народного музея Бєрославу Бернатову і з радостю острічу ку темі музея. На стрічу запропонував за русинську сторону трьох членів Ради влади Словацької Республіки про народностні меншини, між котрими є Піліп, Мартін Караш, єдночасно председа русинської оброди на Словенську, і Петро Медвід. Четвертого члена делегації запропонував Петра Штефаняка, бившого председу ОСРС, котрий є і шефом культурної комісії ОСРС, а проблематику музея рішить довгодобо. Бернатова на стрічу закликала і представителів Ради Русинських регіонів, за котру взяли участь Мірослав Бобер, Володимир Противняк, який є єдночасно і членом виконаного вибору Русинської оброди на Словенську, котрий має негативне становисько ку перенесінню музея. Приматор Меджлебориць Владислав Вишньовський і Мірослав Кереканич. Обидві сторони собі вимінили свої аргументи за і проти перенесіння музея до Меджлебориць. На кінчу стрічі Бернатова інформувала учасних, що в тим році ніяк не роздумує о перенесінню музея до Меджлебориць. Спомянула, що будова в Пряшові не є в добрім стані і хоче музей перенести в рамках Пряшова до нових кліматизованих просторів. Як сама повіла, не мать повинност учасних інформувати, до котрих просторів то буде. Так само би відувала о тим, що по новим році хоче Словацький народний музей обще отворити вопрос народностних музеїв нелем русинського і рішити то, як би мали в будучності фунгувати тоти музеї. Z boku Słowackiego Narodnego Muzea na Strichy nechotile odkrywate ani wopros rusyńskich artefaktów, które są do dnes w Słowackim Narodnym Muzeju, Muzeju Ukraińskiej Kultury w Świdniku, choć przedstawiteli OSRS i rusyńskiej obrody to chotile obhovoryty. Na wspak, przedstawiteli regionu na Strichy wysłowili się, że nie mają interes riszyty ukraiński muzej i artefakty w nim, bo za słowami jednego члена delegacji w Medzilabirciach sobie wybudują silny rusyński muzej i wopros artefaktów je czutliwej nechotiat na pruchy medzi Słowacką Republiką i Ukrainą. Między rosyjskimi organizacjami, które realno dołhy roky robią na niwie rosyjskiej kultury, jest dołhodoba zgoda, że artefakty, które są do dnes w ukraińskim muzeju i są prezentowane jak ukraińskie, musiat perejty do majetku rosyjskiego muzeja. Bernatowa tak samo na kinciu Strichy powiła, że ku temi by się znowa chotiła strityty do kole hoseny, żeby sobie produmaty da kotre woprosy, kotre byle na Strichy prezentowane. Stan budowy jak argument. Перенесіння музея, котрий єдине з у власній будові, до інших просторів в рамках Пряшова, аргументує ся злим станом будови. Но треба підкреслити, що на злий стан будови довгі роки звертали увагу як русинські організації, так членове за русинську меншину в попереднім виборі про народносні меншини і етнічні групи, як і в сучасній раді влади Словацької Республіки про народносні меншини довгі роки, мінімально, від року 2018-го. Choć przedstawiteli Rusyniu żadali ryszenia, które by przynesło wielką rekonstrukcję budowy, to te pożadałki nie reflektował ani popередni dołhoriczny generalny dyrektor Słowackiego Narodnego Muzeja Branisław Panis, ani władzy, czy to była popередnia władza Roberta Fica, pak Petra Pellegrini, Igora Matowicza, Eduarda Hegera, czy Ludowita Odora. Rusyński muzej nie był u centri interesu. Naperek tomu królowi, jak dyrektorci, podaryło się zrekonstruować cały jeden trakt budowy w ramkach interieru, gdy wynikły reprezentatywne prostory, jakie spełniły usłowia, żeby mogli służyć jak muzejny. U 2021 roku w muzeju odkryli wystawną salę Michała Dubaja. Tema rezonuje, pozycji są niejasne. Tema rusyńskiego muzeja i wdiaka pośrednim medialnym wysłowom, i z boku Słowackiego Narodnego Muzeja i Ministerstwa Kultury rezonuje. Rosyjskie organizacje i aktywisty boją się tego, że kroki według ku likwidacji rosyjskiego muzeja w Praszowi, a hołowno ku strati własnej budowy. Wynikło jej anonimowe pismo, które mali podpisaty cytuania sygnatarii i zriadił niespokojnych grażdanów rosyjskiej narodności. Koniec cytuania. Kiedy idę o anonim, pro korektność i z niego nie będziemy cytowaty. No pismo distale rusyńskiej organizacji, ale i Światowej Kongres Rusyniu, Derżawne Organy Słowackiej Republiki, czy Sekretariat Ramkowego Dohovoru na Ochronę Narodnostnych Mężczyzn Rady Europy. Je woprosom, czy pismo, ktoś z kompetentnych organów bude braty seriozno, kiedy je anonimne. Besiduje się kuluarno o tym, że muzej, który dnes ma jak dyspozycji 2000 kwadratnych metrów, pide do odwacia do raz mniejszych prostorów u nauczni biblioteki w Priaszowi. Za to OSRS robi dalsze kroki. Preceda Filip osłowił minuwszy tydzień generalną dyrektorkę Słowackiego Narodnego Muzeja, żeby dała jasne odpowiedzi na woprosy. OSRS się okremiszoho źwida, czy Słowacki Narodny Muzej rachuje z osuczasną budową Słowackiego Narodnego Muzeja Rusyńskiego Muzeja w Praszowie ich buduczności, poklaby się naszle groszy na rekonstrukcję, albo budowu chocze rezort kultury prodaty i Rusyński Muzej tak przyjde o swoją budowę. Tak samo OSRS żada jasną odpowiedź na to, do których prostoriów muzej ma iti, czy sąd adekwatny i kole by się to mało zrealizować. Okrem toho OSRS począł robić i dalsze kroki, które mają dwesty ku zachowaniu rusyńskiego muzeja w Praszowie i to w adekwatnych ti instytucji i prostorach. Czetwer, 11 czerwca junia 2026 roku. Peryferie istnienia. Iwan Medieszi, jedzenie. Autor recenzji. Gościnnie Jacek Lech. Francuski filozof Michel Foucault dowodził, że najwięcej o społeczeństwie dowiemy się nie poprzez analizę jego centrum, ale obserwując to, co zostało zepchnięte na margines. Szaleństwo, choroby, cielesność czy wykluczenie. Literatura od dawna też tę prawidłowość rozpoznaje. Wielkie narracje o kondycji człowieka bardzo często rodzą się zatem nie w metropoliach, lecz właśnie na prowincjach. Nie pośród bohaterów będących uczestnikami wielkiej historii, ale wewnątrz środowisk niedostrzeganych przez ludzi z centrum. Jedzenie Iwana Medieszego, wydane właśnie po polsku przez Hart, uchodzi więc w tej optyce za książkę niezwykle interesującą i nieoczywistą, ponieważ opowiada właśnie o świecie peryferyjnym. W rzeczywistości jest to niezwykle dojmująca opowieść o doświadczeniu współczesności jako takiej, o egzystencji pozbawionej stabilnego punktu odniesienia i wreszcie o człowieku pozostawionym samemu sobie w rzeczywistości, która dawno została zdekomponowana. Łatwo byłoby potraktować tę prozę jako literaturę lokalną, zakorzenioną w niewielkiej społeczności Wojwodiny i opisującą doświadczenie rusińskiej mniejszości. Byłoby to jednak odczytane nazbyt powierzchowne. Medieszi wykorzystuje lokalność podobnie, jak niegdyś wykorzystywali ją najwybitniejsi pisarze Europy Środkowej, Milan Kundera czy Bohumił Hrabal. Nie po to, by stworzyć etnograficzny portret miejsca, lecz by uczynić z niego metaforę świata. Peryferia nie wyznaczają tutaj geograficznego położenia, ale odsyłają raczej do kategorii egzystencjalnej, jak choćby u Andrzeja Stasiuka w jego eseizowanej prozie podróżniczej. Bohaterowie żyją poza centrum nie tylko ekonomicznym czy kulturowym, ale przede wszystkim poza centrum symbolicznym. Ani nie uczestniczą w wielkich narracjach współczesności, ani nie projektują przyszłości, ani nie wierzą już w możliwość społecznego awansu. Ich codzienność jest do bólu powtarzalna, klaustrofobiczna i pozbawiona perspektyw. I w całym tym rozbrojonym szczyptą humoru tragizmie szalenie uniwersalna. I znów nasuwa mi się tutaj kolejna literacka analogia, szatańskie tango Laszlo Krasznahorkiego, w którym Węgier opowiada o manipulacji, naiwności i moralnym upadku człowieka, o jego aksjologicznym bankructwie. W tym właśnie miejscu lokalność zostaje przekształcona w doświadczenie wspólne dla znacznej części współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Interesujące wydaje się również to, że Medieszy niemal całkowicie odwraca tradycyjną hierarchię wartości, na której przez stulecia opierała się europejska kultura. W jego świecie prym wiedzie ciało i wszystko to, co się z nim konotuje. Niedefiniowane jednak w kategoriach emancypacji czy estetycznej celebracji, lecz pojmowane jako biologiczny fundament ludzkiego istnienia. Głód, zmęczenie, seksualność, choroba, uzależnienia czy fizjologiczne potrzeby nie są jedynie elementami realistycznego opisu. To one organizują sposób istnienia bohaterów i wyznaczają granice ich wolności. Tytułowe jedzenie okazuje się więc być tutaj czymś znacznie więcej niż codzienną czynnością. Przeradza się w figurę człowieka sprowadzonego do podstawowych mechanizmów przetrwania. Można odnieść wrażenie, że Medieszy świadomie pozbawia swoich bohaterów metafizycznych tęsknot, pokazując, iż w świecie pozbawionym perspektyw najpierw odzywa się ciało, a dopiero później rodzi się refleksja. Nie oznacza to jednak, że autor buduje naturalistyczny reportaż o biedzie czy społecznej degradacji. Przeciwnie, rzeczywistość przedstawiona w jedzeniu jest konsekwentnie deformowana przez groteskę. Absurd, przesada i czarny humor stanowią dla rusińskiego prozaika podstawowe narzędzia narracji. Tak więc Medieszy pozostaje świadomym spadkobiercą środkowoeuropejskiej tradycji literackiej, w której znajdziemy pewną refleksję. O świecie najbardziej wiarygodnie opowiada się wówczas, gdy jego logika rozsadzi się do granic możliwości. Groteska nie służy tutaj rozrywce ani estetycznej prowokacji. Jest przemyślanym sposobem diagnozowania rzeczywistości. Świat przedstawiony wydaje się miejscami irracjonalny właśnie dlatego, że irracjonalne okazują się mechanizmy społeczne rządzące życiem bohaterów. Ich zachowania bywają śmieszne, lecz śmiech bardzo szybko ustępuje miejsca poczuciu egzystencjalnego niepokoju bądź pustki. Nie sposób pominąć także kwestii języka, który przez wielu krytyków uznawany jest za największą wartość tej książki. Medieszy specjalnie zaciera granice pomiędzy stylem wysokim i niskim, meandruje pomiędzy literackością a potocznością, zderza wreszcie brutalną dosłowność czy wręcz wulgarność z poetyckim rejestrem. Mnie ta wulgarność bynajmniej nie razi. Za idiolektem Medieszego kryje się bowiem koncept, u podstaw którego leży potrzeba stworzenia narracji niejednorodnej i przy tym maksymalnie wiarygodnej. Język staje się równoprawnym bohaterem tej prozy, bo znakomicie odzwierciedla chaos świata przedstawionego. Literatura Europy Środkowej wielokrotnie pokazywała, że właśnie na pograniczach kultur rodzą się najciekawsze językowe eksperymenty, a Medieszy zdaje się tę tradycję twórczo rozwijać. Z tej perspektywy inaczej należy spojrzeć również na obecny w książce bunt. Tu znowuż Medieszy przypomina mi nieco młodego Serhija Żadana. Nie jest to bunt romantyczny ani polityczny. Nie prowadzi do rewolucji ani nie proponuje żadnego programu naprawy świata. Bohaterowie sprzeciwiają się rzeczywistości w sposób przygodny i zarazem nieskuteczny, uciekając w zachowania autodestrukcyjne, groteskowe fantazje czy krótkotrwałe strategie przetrwania. Ich opór nie wynika z przekonania o możliwości zmiany, ale z niemożliwości pogodzenia się z zastanym porządkiem. Medieszy opisuje więc doświadczenie charakterystyczne dla ponowoczesności, bunt pozbawiony nadziei, który nie przekształca świata, nie rusza go z posad, ale pozwala jednostce zachować resztki własnej podmiotowości. Tak się dzieje w przypadku Mirka, opowiadanie Zwycięstwo, Żermen, opowiadanie Jedzenie, bądź Capundreka, opowiadanie Złe wiatry. Na osobną uwagę zasługuje tutaj również dość skomplikowany problem tożsamości. Twórczość Mediaszego wymyka się oczywistym klasyfikacjom narodowym i językowym. Autor pochodzi z wielokulturowej Wojwodiny, tworzy w języku rusińskim, funkcjonuje równocześnie w serbskim i słowackim obiegu literackim. Ten fakt dla interpretacji jedzenia nie pozostaje rzecz jasna bez znaczenia. Książka ta powstała na pograniczu i jest wybornym przykładem literatury pogranicza, gdzie spotykają się rozmaite tradycje, języki i historyczne doświadczenia. Być może właśnie dlatego pisarz ten tak wiarygodnie opowiada o ludziach, którzy utracili jednoznaczne centrum własnej tożsamości. W moim odczuciu o ważności tej książki rozstrzyga jednak coś jeszcze, a mianowicie to, że Mediaszy nie próbuje opowiadać o peryferiach z pozycji moralisty ani socjologa. Nie idealizuje swoich bohaterów, pozwalając im istnieć w całej ich biologicznej, językowej i egzystencjalnej niejednoznaczności. Dzięki temu jedzenie wykracza poza zbiór 6 opowiadań o prowincji, nawet tak zgrabnie skonstruowanych. To literacka diagnoza współczesnego człowieka, dla którego centrum świata przesunęło się tak daleko, że właściwie przestało już chyba istnieć. A jeśli dobra literatura ma za zadanie odsłaniać to, co niewidoczne, książka Iwana Mediaszego czyni to z imponującą konsekwencją. No i ma wielu wybitnych literackich patronów, których duchy w tej prozie są obecne. Czy w sposób przez autora zamierzony? Wierzę, że tak. Autor Jacek Lech. Piatnycia, 12 czerwca, junia 2026 roku. Żdalizmy jak hryby dojczu. Krzysztof Krzyżanowski odświadkował na Lemkowyni swój jubilej. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Kole jednym momenti, hnoło po budułani stodoli chrypkach, z hałosniki wyzwuczał dżingiel telewizji Krakiu, a zaraz za nim programu w Sebe. Pewno na jednej osobie piszle murjankę potili. W 90-tych rokach na reportaży z toho cyklu żdało się jak hryby dojczu. I tym razem przyczyną zamieszania był Krzysztof Krzyżanowski, autor pierwszych dokumentalnych filmów o Lemkach. Niewielkiej postawy, wojskowi szapci z daszką, wse pohidnej i wse z kamerą, bystrym okom, pozerającej na świt dowkoła. Tak w paru słowach możesz opisać ohołonoho heroja podii, jaka odbyła się 5 i 6 czerwca junia 2026 roku w wyjątkowych obstawinach przyrody w maleńkich rybkach przy galerii w Marmosiu. Tamże proszą piknik lemkiuskoj kultury. Impreza zorganizowana, żeby odświadkować jubilej 80. rocznicę narodzin reportera Krzysztofa Krzyżanowskiego. Pewno ciężko by najty da koho seret naszych ludy, kto ne obizrył w swoim życiu na jednego reportażu toho człowieka. Pered takoj 30 rokami każdy den emisji jawił się bośłatom. Z zapertym dychom żdalizmy hodyny promitania premierowego odtynka, aż przychodził ten moment o Lemkach besiduale w publiczni telewizji. Za sprawą dokumentów Krzyżanowskiego polski świt czuł, jak złoczyć lemkiwski jazyk, jak czerczyć potik w chorach, jak przeżyła się świata, jak molit, jak się żyje, jakie są małe i wielkie zgryzoty z pilnoty, jaka ich stremlinia i jaka jest historia ludy Lemkowyny. To one było skorsze. W publicznym prostorii do toho czasu istnowała lemtako jedna wystawa Lemky, zrealizowana w 1984 roku etnografom Antoni Krochom w Nowym Sanczy. Publikacje o wielokulturowym zmiście jawlali się bardzo nieśmiło. Kulturne życie mężczyzny było raczej wsobne i nie mało takiego pitpertia od derżawy, jakie ma je teper. Nelem, że dokumentamy Krzyżanowskiego o Lemkach opowiadano, ale programamy w sobie był nam dany hołos. Mohlemy powiste świtu o sprawach dla nas ważnych, bolaczych, ciężkich, tiż takich, z których zmy byli hordy, nesli nam radist i nadiju. W poślednich dniach Krzysztof Krzyżanowski parokrotno powił publici, że zaczął robić to te filmy, bo hańbił się za krywdy i niesprawiedliwist, które Lemki przeżyli przez swoją derżawą. Bardzo szczedra motywacja, ale jak raz takim człowiekom jest filmowiec, wrażliwym, rozumijuczym, z twardyma moralnyma pryncypami. Przychodził do ludy, których skorsze mało kto widział, besiduał z tyma, których skorsze mało ktoś widuał. Pereniusz naszej historii na ekran, trymający powahu, retelnist, dostojeństwo. Inaczej dziwnego, że tylko różnych osób zaangażowało się w organizację pikniku w Rybkach i że tak hromadni przyszli odświadkować krasny jubilej. Po prawdzie były to dwie rocznice. Najważniejszą był jubilej 80. narodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego, a towarzyszącą 65-lecia telewizji Krakiu. Preludium pikniku w Rybkach było promitania filmu w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujściu Ruskim, które odbyło się w sredu 3 czerwca junia 2026 roku z posered wece jak 130 filmów do lemkiuskiej tematyki zrealizowanych Krzysztofem Krzyżanowskim. Autor wybrał 4, związane z ważnymi osobami i dijami. Po każdym dokumencie prochodziła ożywlona dyskusja. wysiedłano profesorii Emilianii Czerniańskim, świaszczennemu czerniku Maksymi, Lemkiewskiej Republiki i Watry Wrzdyny. Hołownymi dyskutantami były zaproszona jak moderatorka doktor habilitowana Ewa Michna, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, autor filmu, i doktor habilitowana Olena Duć-Pfeiffer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu. Czyslenni zhromadzona publika, hołowno nowyczane i głody szowiane, male welo i widani peredumań. Filmowe pokazy były tak samo osnową programu pikniku. Blok dokumentów pierwszego dnia opowiadał o tradycjach, odradzaniu, ludziach oddani swojej kultury. Drugi tykał ciężkich, niewyhidnych tem, krywd, pereprosyn, odberania i odzyskłania. Zaproszonymi do besidy histmy były Wasyl Szlanta, dr Leszek Grymorowicz, dr Justyna Cząstka-Kłapyta, Natalia Hładyk, Grażyna Betlej-Furman i Piotr Trochanowski. Moderowała autorka tego tekstu. Było zworuszenia, aż i slezy. Wydity na ekranie bliskich, które odeszły, to choć na moment poczuty ich fizyczną prysutnist. Zworuszenia czuty było też od publiky. Syła tych filmów jest bo welo wymirowa. Do Ripok przyszło welo przyjateli i znajomych filmowcia. Zaśpiła dla niego rosyńska wokalistka Marianna Żelezna, swojej dwie notki dołożył Martin Karasz. O spilnych steżkach i tym, co działo się poza kamerą, opowił muzyk Bogdan Bracha z Lublina. Pokaz dychtiarstwa zrealizował Tomek Doszna. O zilach opowiła Anna Czuchta. Koni przywił Władimir Kario. Julia Doszna, narratorka dokumentu z Peredrokiu, wystąpiła razem ze swoją uczennicą Iwoną Iskrą Krynecką. Obszerny prostory stodoły wypełnili się tołdy do kraja. Takie, że zainteresowania utrzymało się na spektakle teatralnej grupy Plemia. W programie naszło się aż i miejsce dla poezji Petra Morianki, jaki osobisto zawitał do Ripok. A ci list wił doktor habilitowany Piotr Kłapyta. Zawierzeniem programu był sobotni plenerowy koncert Orkiestry Świętego Mykołaja. Dobry nachołosneny i oświetleny wkazał, że Ripkę i ichnia galeria w Marmosiu z nowym obiektem to perspektywiczne miejsce kulturnego życia i nowych stricz. Ciła Bopodija była profesyjnie zorganizowana i peredumana. Odpowiadali za to Stowarzyszenia w Sebe, Agencja Krzyki i Gazdynia Zachorody Swystowej Sad Grażyna Betlej-Furman. Rybkę przyniali czyslenne hosty, było radosni zworuszajuczo zwuczni. Iszczy pewno ku zwody mynę zakla wypełniać się zawerszalne filmowe słowa Melanii Marmosz. A może nie wypełniać się nijak? Idło zakład, że pani Melania nie ma leby necz proty. Na mnohej błahy lita dla Krzysztofa i Ripok. Wysłuchali ste dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.
1: LEM FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Witam bar serdeczni w Piatnyciu na Słuchowysku. Hneska, następna część noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam. Związanym wel jełtyma szegeni za beskyt, rajcuwał żartamy, soprowodył ich wość. Dla neho nit zadowolenia wekszoho jak toto, do kotroho się Hneska brał. Iszle lisom. Diżdyjte, szto tam za czort? Skryczał wość nasłuchujuczy. Z chuszczawyny dali się czuty jojkę. Tam leżał ranny człowiek. Wość szegenił, wsmotriuwał się w neho. Baratom, prochwarył win. Do frasa, cy ty, baratom, priatelu, ne bolski? Szto za bis zmusył tia tu leżaty? Kula? Je, ta koho wy tam wedete? Rozstupte się. Jełtym? Szto wy? Na szybenyciu wedeme. Nit, nit, lyszte ho, lyszte priatele. Mam przed śmiercią sprawu do neho. Wość zmorszczył czoło. Dla priatela, lem dla priatela. I tak oj sam ostrym, betiarskim nożom roztiał motus na rukach jełtyma. Jełtym, besiduwał, prosił słabym hołosom kondytornyk bolski. Jełtym, probacz mi, Jane wynuwatyj, to moja lubą wynuwata. Prawda, ja to gdy zrobił nie tak, towaryszu, ta probacz, wydysz, ja meram, kula mia proszybła, hyn na naddunajskiej puszti. Piszą jem z ochotny kamy, takiet mia distała kula, nechtił jem hameraty na czużyni, na pożywu krukam. Pustył jem się wertaty do swojej Elizy. Ta dale i ty jem neoden, tu skinczu życia i proszu, zaminmy się rolamy. Pred dwoma misiaciamy byli my kamaratamy, prawdywyma, wraz me stojali na krakiuskich barykadach. Tych pał od kuli i prosył je zmiatołdy za nesty do niej list. Ty kochał Elizu, to tu Czeszku z czornyma kuczeriamy. Tak olym pryszał do niej z listom i wzrył jem, sia w niu rozchoriła się bo mi lubą bez skincia kraja. A tebe tymczasem ominuła smert. Wtiukiem z nią, ale ty mia dihonył. Dnes zmieniają tia roli. Proszę tia, zanes i wistku o mojej smerty i powicz, żem ju wspominał do ostatniego dychania. I jeszcze jedno. Pochowaj mia tam. Witer potiachnął po chorach. Chmary się wojetyły. Zaczało na kraplaty grubym doszczom. Bolski był martwy, a nad nim, skłonywszy hołowu, jeden stojał przyjaciel dawnej. Po nocy wertepamy tiachnuły woły furcza, a na nim truna bolskoho. Tołkli się po potokach, jaruchach, wyhonach, ali same witer szumił tużliwi, szybal po medze horamy.
Do połnocho pomraczyniach pał jełtym, bez myśli wsmotriuwał się w daleczynu. Win bliżył się piznoj noczy do znanego misteczka, za którym stojała cerką z czudotworną ikoną, što prytichała ku sobie od dawna okoliczny narit. Wchodyło się do niej zadaszenyma worit ciamy. Popry cerkwę był i Temetiu. Tam pochnaj woły, promowił bez wyrazu jełtym, wkazujuczy na cerką. I woły potiachły się liniwo na horbok i stali przed wchodą. Jełtym zdoniawszy z woza tiło, a pak, odprawywszy powoznyka, prysił z moreny w woritcioch i zasnął. Baturył się w tiaszkim śni. Szeptania jak soho czuł, hejby molitwy i zastycho. Nit, to lemsonna mara była. Zaswystało. Raniśnia świżyna napełnyła prostir. Dołą, pid horbką, stawało z mrakiu misteczko. Ne pryczuwało się z morenomu jełtymowy, ne sonna mara to. Ad dezas szept molitwy, tu blisko, ciłkom, nad joho hołową. Schylena jakysa twar. Stareńka twar terplaczoj matery. Synu, szepczut zo slezamy spalene usta i dotykajut się z mnoho jełtymowoho czeła. Takoho dorohoho słowa ne czuł, ne zapamiatał jełtym nikoli. Pierwszy raz pochłaskało ono joho zbolił duszu. Tak, ja twoja maty. Besidowała jałdocha, koli jełtym neraz wyciłował jej ruky. Mórz mi, niano twi był synom Hajmona. Był tołdy Hajmon iszczo owczariom na połoninach. Pola mne mali. Tołdy mus było incze z moim wasylom na chlip zarablaty. Piszle my oboje na podila. Tam jem tia powyła. Ta neszczęścia ne po lisi, a po ludziach chodyt. Mer, otec Neodołcha, ostała jem sama z tobą, iszczes był w kołyści. Ne żytia mi było, wołoczyła jem się po podilu, zarablała iszcze dasz to dagde, a pak lyszyly mia syły do cna. Ne było chyży, ne było dachu nad hołową. Iszła jem raz do rohom, znemohłam się tak, że kroka ne postupyty. Leżu pryputy, ilem tebe obnymam, leluczu. Idę do rohom bryka, w niej pan jakesyj. Pizrył na znemożone moje lice i zmyłoserdył się. Zostupył ze swojej bryczki i zwiduje się, szto i jak. Prosyła jem ho, żeby lem dityny da jak ochoronył. I wziął tia od mene i poichał. Ne mogłam tia inakszy ratuwaty. Ta minuła się moja nemicz, zas jem się podała po sełach. Za panom i ślidu ne było, ne mogła jem tia odnajty. Wołoczyła jem się dołho po świtu, zyszła jem na nycz. Desia mi było obernuty, jak ne gu naszomu smerecznomu. I żyju tu na pustkach do dnes. Raz przyszł Hajmon i rozpowił, że do naszoho i go mościa prynesli jak soho ranenoho nedużnoho. Tknuło miasztosy, stysnuło za serce, predczuwała jem szto. I pak
Ciły tyżden było mi jakosy usko, kisno. Ne mała jem siadę dity. Doperwa toho dnia, kole chwoszą jest do naszej chyszky, znała jem uż. Poznała jem tia odraz. Ta ne znała jem, jak tknuty się swoho szczęścia, hneska tia mam. Skinczyła swoją opowieść Jałdocha. Na hneska to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: co? Wróżę? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
1: Kulka przytomka.
0: Niko niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
1: Dzięki, Kibo!
0: Dzięki.
2: Kuba, widzisz się.
1: Dzięki.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków, życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

0: Ciu 12 czerwca junija w mer maju 82 roku akademiczny malar Andrii Smolak. Po malariom, galeristom, ale i kulturno obszestłynnom dziejaczom. Narodził się in w 1953 roku w Humennom. Dzieciństwo i młodzieństwo przeżył w rosyjskim selu Staryna. Studii zawierzył na Uniwersytecie Pawła Józefa Szafaryka w Priaszowie i na Akademii Krasnych Sztuk w Pradze. Namalował ponad 6 tysięcy obrazów i zorganizował ponad 70 personalnych wystaw na Słowacji i za granicą. Obrazy Andrija Smolaka są w galeriach i prywatnych zbiórkach w mnogich europejskich krajach, ale i w США, Japonii, Kotaju, Południowej Korei, Kazachstanie czy Australii. Okrem toho, Smolak w galerii mał prywatną artystyczną szkołę, dlouho roku organizował w Znyni Międzynarodny Festiwal Sztuki. Głosił się ku swojemu rosyjskiemu pochodzeniu, chodził na rosyjskie podziwy. Za swoją twórczość otrzymał mnogo nagród. Znyna i rosyjska zespielność na Słowacji straciła aktywnego organizatora kulturnego żywota. Wieczna pamięć. 11 czerwca junija prezydent Polskiej Republiki Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia aprila 2026 roku o zmianie zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co stanowi o uznaniu greckiej sospilności za 10. nacjonalną mniejszość w Polsce. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia. Ta strona greckiej diaspory pełnoprawno językowo i kulturowo prawa ta prawo do celowych dotacji na podpieranie nacjonalnej dostomenności.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Lem FM na żywo.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów,
1: nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Перше Лемківське радіо. Лем FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasin trochę rady słuchaczy z tej strony. Demko Trochanowski, Radio LMFM, Spid Warszawskiego studia toho, że radia na żywo w wieczornim wysyłaniu podla naszego grafiku. 14 dni po 8 to najbliższą na pełną godzinę budu z wami w programie Trzy świty. A pak budemy się widzieć jeszcze czuty. Widzieć czuty, no to już w radiowym prostorii zwłaszcza takoj jedno. Za to widzicie czuty po 9 godzinie w programie Słowicia i tak wygląda dzisiejszy blok wysyłania na żywo wieczorem w poniedziałek 15 dnia czerwca 2023 roku. Za to lemkiłko, żebyście to wy ostali z nami przy tym wszystkim. No i cóż, ja was kraśnie proszę, czujemy się po muzyce.

No my wracamy do studia Radio LM FM, 15 czerwca 2023 roku, który odpowiada w juliańskim kalendarzu 2 czerwcowy, juniowy, toho, że roku. Znaczy mamy już gregoriański, juliański kalendarz zdefiniowany i za gregoriańskim kalendarzem dnes imeniny. Dnes imeniny smrciu velo Witosława, Witolda, Abrahama i Jolanty, a w za juliańskim kalendarzem świadkują dnes Mitro, Joan, Konstantyn, Maria, Julianija, Daneju i Nikfor. I coś jeszcze. Sąd na premierę tak praznikę, który w oświecie dnes świadkują Republika Korei, tej południowej Korei, dnes świadkuje den gazdowania na Kostaryci. Dnes den sadzenia dereł w Kirgistanie, dnes den pożarnika. Dania świadkuje den fan i sąd jeszcze medzieńczy ma taka medzienarodna praznika jak Światowy Den Witru. I jeszcze jeden, który mąż powiedzieć ciężko go z angielskiego perewesty, ale to będzie taki światowy den, światowy den świadomosty nad znuszczania się nad starszymi osobami. Może w ten sposób zwłóczyć strasznie, ale tak też się dzieje i medzień trzyma, żeby na to problem w oświeci pizryty. Za to trzeba o tym też pamiętaty. I stoi jeszcze, kiedy smotrił na to praznik, to fakt no iszczy, bo masz powisty. Desymał jeden taki śmieszny, ale desymi wciuk. No dobry, tak czy tak może w ten sposób da, jak obniaty. No dobry, ale posmotrmy tiż teper, co się podziało w historii toho, że dnia, 15 dnia czerwca junia. Smotrił na 1752 den, to uderzy Benjamin Franklin, a to podobno, że to umowna data. Benjamin Franklin dokazał, że blesk, błyskawica, grim, to jest elektryczne władowanie, tak, że to win, to udumał, to podobno dokazaty. No i od tamtego czasu wszystko mudre tego świta przybują, da jak zima, ty to tu preveliku, veličesnu energiju dajak, no ale vidimo, ťažko. 1800. rok s stoličom, stoličným misom Zjednaných štátov Ameriky ostal Washington. Co jeszcze? 1844 rok, taki jeden pan Charles Goodyear opatentował metodę wulkanizacji kauczuku gumy. Za to od tamtego czasu mamy jak wygodniejsze izdyty na rowerach, czy autami, zresztą wszystko. I samoloty mają, nawet metro mają tak oponę. 1869 rok, John Hyatt opatentował celuloid. To wszystko w Ameryce. 1924 rok, tu fajna taka ciekawinka. Kierownikom FBI wyznaczono Edgara Hoovera, który był na tej pozycji następnych 48 roku, aż do swojej śmierci w 1980. do drugim roci. 1987 rok w Hiszpanii po śmierci dyktatora Francesco Franco odbyły się pierwsze demokratyczne wybory. A w 2014 roku to już idziemy do takiej bardzo aktualnej na dnes i na najbliższy takiej miesiąc temu. Pierwszy raz w historii czempionatu świata w futbolu to był w czas meczu Francja-Honduras. Pierwszy raz była wvedena, może, albo pierwszy raz dokazała swój efektywność w meczu. Zawedena taka funkcja, taki system wyznaczenia gola, goal control, to jeden z tych veloch, które już ewoluowały długie czasy, że to w napełci, czy w serdynicy, desy tam sud jakiś sensor, który
Besiedują o tym, albo dają znaty, kiedy piłka minęła linię bramkę. No dobrze, to idziemy do 2019 roku i tu poslednia informacja. Z jednoznacznym dniem Zuzana Czaputowa została pierwszą żoną w funkcji prezydenta Słowackiej Republiki równo 7 roku temu. Godzina 8:53, słuchacie Radio LMFM.

gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

naprzeciw murom tych, co tylko chcą się chować. Dzieci starego Boga pod bladymi gwiazdami.

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Takie pierwsza chwila na chwilę, za to idziemy teper do Gorlic w Gorlicach w tym momencie. A już wiem, znaty się tak już rozmryjał za to, że mały ustawiony na ruski kresu i smoczył. O, nie, dobrze, za to ruskowa kresura, chwilkę idziemy. ATP w Gorlicach 15 gradusów w tym momencie. No i jeszcze kusiczka, która będzie poczekać. Kusiczka znaczy do 15, do takich barże, bym powiedział. No litnich, takich litnich temperatur. Poniżej zaran do 22. Probaczcie, seredu do 21, szeter 24 gradusów, a dopiero w piatnyciu 28 gradusów maksymalna temperatura. I już nie powinno laty. No w seredu jeszcze kusiczka desy tam pokropyt. Tak ku sperchodom, no ale radsze takie słońce, tak us czastyczno zachmarene. Za to idę nadzieję, że idę w Kińcy przychody do nas lito. Idę do Polkowic, 16 gradusów w tym momencie, następne dny, no kusiczka i może podobne. Do Goryc, Lem, do Polkowic, lito przyjdę skorsze, by się o tym o tych temperaturach, ponieważ zaran do 22, w seredu do 24, już w czetwer 28 gradusów, a w piątnicy uwaga, 32 maksymalna. Maksymalna temperatura i z każdym dniem to sącia będę już coraz bliższe. Tak idę do Priaszowa, 16 gradusów w tym momencie. No i tu już zaran w Priaszowi będzie się robiło ciepłe, ponieważ zaran do 25 gradusów. W seredu Lem 22 gradusów, ale to bardziej stoi przyczyny, że bude, niebo będzie raczej zachmarene i bardzo często z toho nie ma da jaka blesko. Bude widno i gromo i buri prydut. W czetwer zaraz wernę lepsza temperatura już z sąciom do 26 gradusów, a w piatnyciu do 30 gradusów na, w Priaszowi na Priaszywskiej Rusy. Zatopili na Podkarpacku Ruś, teper 16 gradusów tam i choć sereda, tu trzeba powiedzieć, budę popołudny kus hrmiło, to raczej przewaga sącia mało chmar i już dosyć ciepłe temperatury, ciepłe do horiaczych, zaran 25, sereda 24, czetwer 27, piatnicia 29. Pidł jeszcze do Komnoszki. Probaczne. Deteper 18 gradusów. Następny dny bar stepły naszy horiacze. I podobnie z tą seredą problem, że popołudny może być buri. Witorok 26 gradusów velosącia. Seredo 25, jak im powiem, zburiamy. Czetwer 28 perewaha sącia. I w piatniciu aż 31 gradusów na północno-wschodnich Madziarach. Tak został nam jeszcze to treczeny ruski krestur, w którym teper 16 gradusów, a to już zaran do 27 bude temperatura dochodziła w seredu i w czetwer do 29, a w piatniciu 31 gradusów z maksymalna temperatura w ruskim kresturi i to wszystko przy takojże pełnym słońce. Za to chyba przybliża nam się to lito. No, żeby się i tak wszystko wciszyli, żeby nie było za horiacze, żeby kole maje laty najlije, ale kole maje boty sące, najśwityt sące. 9 minut do 9 godziny, za to jeszcze zagramy.

0: Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: To był dżingiel bardzo fajny, że słuchaj, peredawaj druhym, a ja wam teper peredaję, że pomaleńkę kończymy trzy świty, no bo już pomaleńkę przybliża się 9 godzina, kusiczka bliższe jak 4 minuty do 9, a po 9 godzinie perenezemy się do programu Słowicia, ale też ja budu w nim, za to już teper peredaję wam to tu nowinu, żebyście ostali przy radiu, a za program Trzy Świty już teper bardzo kraśni. Dziękuję, nadzieję się, że one dała się. Budemy czuty zas.
2: Jeden,
3: dwa,
1: trzy. Trzy Świty wieczorem.
3: Jeden,
1: dwa,
2: trzy.
1: Na trzy głosy
3: w radiu
2: LEM FM.
1: Trzy Świty.
3: Od poniedziałku do piątku
2: w roboczy dzień.

Slovo väčšia. Program o slovách našich i nenašich. Dla pijanych slovami i slivžaždajúčich. O jazyku i na jazykach. Slovo väčšia. O jazyku i na jazykach, to znaczy słowicie demko@lm.fm, to mi e-mail Demko Trochanowski, moje imię i nazwisko. Nie znam kilku jeszcze, bym tu mał podawaty informacji. To i tak dobry, że hostujemy to te kanały, jak i komunikatory. I dnes mam, dumam, że ciekawą temu, ale muszę się oprawdać z jedną sprawą z PRD tyżnia. Zdaje mi się, misia, że ja sam namiszał Dakus. No ale sztos, no i to będę zapowiedź toho, co się będzie działo już po dżingli w Słowowicy. Za to najpierwsze dżingiel.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła.

0: Czudaczne, bo na e sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
2: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
3: Dalej bukwa J jak Josyf.
4: K jak kosa, E jak łosy.
0: M jak mama. N jak nianio.
2: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
4: F jak fajka.
2: H jak chyża.
3: C jak cerką.
2: C jak czyżyk.
0: Sz jak szkoła.
4: Szcza jak szczawi.
3: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
4: Bukw je 32.
1: I znak 2.
2: Znak miękki
0: z twardą znaką.

Ну, то вертаємо до студія і, наверно, до того, що було тиждень тому. А тиждень тому бесідували з собі категорії животності і одній такій залежності, що коли яка називник суд животне, ну, то приймають в видячим форму рождаючого одмінка. І так і мені ще трафило, котре ще мені рідко трафлять, але і кожному ще може. Тобто, тут може ще найперше то, що фурдє мішав до того, що животні стикат нелем мужського рода. О, так може би було ліпше повісти. Тюж жінського і середнього. Ну і по правді, ту їм правду повів, що тикат, але не все в одміні. І ту була chyba, którą jak im zaczął słuchać poprzedni program, tak im si dumał, od kiedy się mogła wziąć i wziąłem się za swój zapiskę i już znam od czego. To znaczy, ja smotrił na przydawnik, a nie na nazewnik, do czego o chwilku dojdu. No i znaczy, bo się dłojem o nazewniku, a smotriłem na tabelu, którą jem się zrobił. To kajuczu taką skoroczeną i ze skoroczeniami. No już to już do tego wertaty. Aż to idę. To tu żywotnicy mają wiele nazewników, ale jak idę od minu, to lem mużski rit tu wchodzi. To znaczy, że koli, że jest w mużskim rodzie żywotny nazewnik, na przykład chłop, chłopec, pes, no to jak sobie dostawimy rożdajuczy odminok, to nie je chłopcia, chłopa, psa i wyczuł kogoś to, tak samo jak w rożdajuczym, nie je chłopcia, chłopa, psa. No ale już kiedy sobie postawimy stił, cy, stił albo jaki inczy, stił i stołp, jak to ktoż to stołp, koho czego nie jest stołpa, ale kogoś to wyczuł stił albo stołp za to, że nie jest żywotnym nazewnikom. No i ci ukolemiem chodził powisty, bo jak sobie wezmemy średni rit, nieważne, czy to z drugiej odminy nazewnikiu, czy to z czwartej odminy nazewnikiu, czy kiedy wezmemy żeński rit z pierwszej odminy, znaczy to już coś jak inczyc na A albo A po miachkim, to znaczy ja, czy si wezmemy z trzeciej odminy żeńskie nazewniki, to one budą maty dalsze kategorie żywotności, ale nie będę tutaj to pryncyp, że wydiaczy odminok równać się rozdajuczomu. Wozmę sobie lem, może to tu pierwszą odminu, że jest jedna żena, albo o, to najpierw powiedzmy sobie, że jest żena, nie je koho czego żena, ale wyczuł kogoś to żenu. To są trzy różne formy, jak raz w tym premierii pierwszej odmiany żeńskiego rodu. Ale dojdźmy do tego, czym jem namieszał, jak jem namieszał. Jak już bym się dłużał, posmotrzyłem na inczu tabelu za to, że ciżem sobie rozpisał toż to bardzo często dochody do nazewnika, znaczy przydawnik, miejsce nazewnik, czasownik, czasopridawnik, o tu możemy. I to, że formy, one mają taki sam odminok, jak i to te kategorie mają taki sam odminok, jak stojaczy przy tym, znaczy jak nazewnik, przy którym stojat, tak? Za to i czasem to może być taka forma, jaka była w rożdajuczym, kiedy trafimy na mużski rit, albo taka jak w nazywajuczym odminku, kiedy trafimy na średni albo żeński rit. I tu jakbym to mich perwesty, żeby wszystko było. No to jest jeden dobry, młody, iduczy chłop. Tak? Tu wszystko to cy przydawnik, cy czasownik, cy czasopridawnik mają taką samą formę, jest z tym odminku, że to i to chłop w nazywajuczym. Nie jest jednego, dobrego, młodego, iduczego chłopa to bude rożdajuczy, ale kogoś to
No, wyżu tiż kohoż to jednoho dobroho młodoho i duczoho chłopa. Za to tu uvedite schidni v tom primíri, tot, ci pridavnik, ci miestonazovnik, ci časlovnik, ci časopridavnik budú mať formu úražu dojačoho za to lem, že stojat pri nazovniku, ktorý jak raz je životný, je mužským nazovnikom. Ale kiedyże sobie to perevedeme na żeński rit, ja tu budu mał taki na skoro tak, no nam już sud dwi dobry i duczy żen. Koho czego nie je dwóch dobrych i duczych żen, a kohoż to wydżu dwi dobry i duczy żen za to, że tu jak raz w mnożeni budę. Ja pierwszy odminok rivnął się czwartomu, znaczy nazywaj uczy wydjaczomu. I znam, że to jest kus zakruczeny, sam się jem zakrutył, ale pamiętajcie, że po tym wszystkim najuż to ostane, że kategorię żywotności mają wszystkie, etymologiczną, historyczną, wszystkie to te żywotne nazwniki, ale jak idę odminu, znaczy zrównania się z rożdajuczym, a nie z nazwajuczym odminką w wydiaczym, mają tlem mużskie nazwniku. No i toho naj, że budę koniec, nadzieję się, że tu już może i wszystko. Wszystko jem do poju, a kietni, tak piszę, tak jak piszę te na demko@lem.fm. No i dumam, że już nadzieję się, że wszystko absolutno budę. Jasne, a ja teper chyba bym przeszedł go drugi temu i od raz, ale zdaje się mi, że może by jeszcze jej okrasyty taką premierą, zaraz pojaśnię, czemu premierą, muzycznym premierą, posłuchajmy.

No i to taki premier Paweł Stefanowski i nazywać się Tot Twierczot dziewczyną. A jakieś widania jest, jaki temat, taka tema na dnes. Tema, którą znam, że kolesyśmy poruszali na pełno na foni, nie znam, czy już była, może się jawiła na krótko w Słowowicy, ale teper, no, trzeba by się za nią wziąć tak bardzo sporiadnie. No bo zwidania była czoho, czy czom? Kotre lipcze, jakie fajniejsze, kotre starsze, kotre bardziej archaiczne. Tych zwidań było bardzo wielo. No dobry. No to czom akurat tak. No to może teper się nad tym na chwilku zatrzymajmy. Tak na pierwszy zlat się mi zdaje, że tu mamy tak jakby, tak do kińcia nawet bym powiedział trzy słowa. Czom i czoho. A które trzecie bude o chwilku, ale to dopiero o sekundku. Tak naprawdę furt budeme się obertaty popry takich słowach jak kto, szto, jaki, bo czoho i czom to odmina toho, że to jeszcze miejsce na nazewnika. No dobry, no ale teper tak bardzo zacznijmy od tej formy czoho. To znaczy jej by może od razu było tak perewesty, albo dopołnyty do zadla czoho. To znaczy, od czoho to już może takie skoroczynia od zadla czoho, ale znaczy bardzo prosto, z przyczyny czoho, ze względu na to, dla jakoj riczy. No i tu musimy powiedzieć, że to prynazywnik zadla, to zdwojeny prynazywnik, był związany z jaką cilu, z chosną, z przeznaczeniem, ale też z przyczyną, tak? Mamy, o, to bude nahoda pity do słownika lemkiwskiego języka przez sajt Lemko Tools i posmotryty, jak tam sąd pojaśnienia słowa zadla. Ja już jem i mam tu dwa znaczenia. Zda jakoj przyczyny, powodu, prodasz to. I tu jak premier czynia, przypomnijmy choćby dla tych, kto ich do dnes nie poznał, cy zadla młodych roków nem ich poznaty. I druga pojaśnienia, dla po dasz to i w dajaki cili, ale my rok, to czas nasz nastał, dajemy ty lubą nelem za dla samoj lubowy, a i z pryncypu. Tak dwa reczenia. No i tu mamy taki naturalny perechit, taki znaczeniowy, czemu do tej drugiej formy, bo druga forma to czom. Czom. No i tu już nie mamy prynazewnika toho zadla, takiego, kiedy byśmy się dodumali, zadla czoho, tak? Mamy tu starą taką formę od miejsca nazewnika szto, no i czom to jak raz pierwistny trzeci odminok, dający odminok. Moglibyśmy sobie to ujawić w ten sposób. Gu czomu kolisy. Ono zwuczało gu czomu, znaczy do czoho, w stronę czoho, nasz to, z jakoj przyczyny, tak? No i tu, jak już widzimy czom, to, czomu to służy, o, to czom, widzimy ciś o cil, tak? I widzimy, czom jest tak zrobił, widzimy o przyczynu i tą granicą pomiędzy cilu i przyczyną, to ona może być bardzo ciekawa, bo się mi zdaje, że wielu języka świta zwidania takie do czoho, nasz to, poszto, dla czoho, za dla czoho, z jakoj przyczyny już się zaczynają miszaty. No i dobry. No i kiedy już mamy to
czoho i czom, no to tu si możemy tak podumaty, no dobry, ale to za dla czoho jeszcze jest bardzo zrozumiałe. A czoho? Bo na tym gramatycznym riuny, kiedy pominemy to za dla, kiedy że ho skoro tyme, no i to czoho ono zaczyna nam zwłaszcza jak takie, właśnie takie niepełne. No, ale, no i tam na foni mamy zas taką historię, dumam, że jeszcze prasławiańską historię, że to prasławiańskie zidania szto mogło mate różne formy odminki, tak? I mogli to formy byty i w zadla koho czoho si tam w rozdającym odminku, cy gu czomu. Dneśnie czom, gu czomu w trzecim odminku znaczy w dającym odminku. No i za to czoho i czom nie możesz powiedzieć, że to absolutno synonim. To znaczy, dnes one budą znaczyć to samo, ale wskazują dyryżne gramatyczne drogi do chodzenia do toho, o czym besidujemy. Znaczy, za dla czoho dasz to się stało, albo gu czemu, jaka jest przyczyna tej podii, toho, co się stało. No i zresztą, kiedy sobie posmotrymy na inny słowiański język, to polski ma dlaczego i czemu, rosyjski poczemu, mamy czemu w ukraińskim języku. No i Jak raz widzimy, że jest wiele odmin toho, czoho naszego w różnych słowiańskich językach. No i dobry, no i za to teper przejdę chyba do toho, bo w zidaniach było też takie w naszych dyskusjach, kotra lipsza forma. Nie znam czom. Mi siedzieć chyba barże to ta forma czom. Jeszcze nie znam czom. Tak dokładnie się dzieje. Nie jestem w stylu wam powisty. Może to jest lem sytuacja taka językowej prywyczka. Za to tu, bo też piszcie na demko@lem.fm, czy was się hosumą barże czom, czy barże czoho, czy dopełniało się za dla czoho, bo to też może być ciekawe, to bars fajni by było sobie to dajak no posegregowaty może by dasz to z toho waszą. Ale dobry, powiem jeszcze o jednym, że o kilku czoho wynikło z jakiejś tam formy za dla czoho, bo samo czoho to no ciężko, żeby dasz to mogło oznaczać. No to tu widzimy, że to ta forma, pierwotna forma w rosyjskim języku na pewno musiała mati formu od tej pierwszej czemu do czomu, znaczy u, to jest u na końcu. No i dobry, moja taka hipoteza, ale to bardz taka ciż, możesz powiedzieć, bardzo jak takie językowe fantazje, ale też jak propozycja do dyskusji. Załóżmy, że pierwsze w języku dopinowała forma czomu, no ale w jakimś momencie skorotyła się do czom. A trzeba pamiętać, że nie może było przy formie czom hostnowaty skoroczenu formu czasosłowa byty, znaczy czomus. Czomu mnie piszą, czomus nie przyszła. Bo znamy, że ona może być hostowana lem po tych słowach, jak są skończone na własnej, tak? Tak, dołhom czekała, albo dołho czekałam. Piszła z domiu. Piszła z domiu, tak. Wczeram wernął. No i za to może, kiedy się to skrotyło do czom, może jak raz zaczęła grać rolu forma czoho. Tam ono się kończy na o, znaczy bez
problemu, skonstruujemy formu z tą czasową byty, czohos, czohom i tak dalej. Za to ta opozycja tych dwóch sił, które dnes, przypomnę, mają formu czoho i czom, mała też swoją drogę i możliwe, że dochodziła do tego różnymi drogami. No bo jak sobie posmotrimy, że po pierwsze, to skoro czyn formu dawnego, znaczy czasosłowa byt, jem i jest, oni nie zachowują się jak kincilka czasosłowa, w ten sposób może, bo możemy go przedstawić tak, jak już bym powiedział, do czasosłowa, ale też do innych części reczenia. Za to tu widzimy, że chyba to czego zaczynało grać bilszu rolu, za to, że może było to przedstawić tak, jakby się dojął, to lem taka może moja hipoteza, ale chyba może ma ty sztosy, może być sztosy w tej hipotezie. Tak mi się zdaje, że jednak to ta forma musiała być chyba kudaku spizniejsza. Tak czy tak, w kiełskim języku może zadziać jedna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ po tym zwidaniu czomu była też skoroczona forma czom, tak? Ale to enklityczne, to przystawne czasty od czasosłowa byty, tak jak dołhą czekała, piszła z domu, wczera wernu, tak? One się najlepsze w jedyny sposób, żeby się przyczepili przy własnym, albo po własnym, no i za to po formie czomu może było powiesty czomus, ale po skoroczonym czom już robić się trudniejsze, znaczy nie możesz tego zrobić. Za to ciż to ta możliwa forma czoho nabrała swojej bilszej wartości i możliwe, że nabrała też popularności. Ale dobry, piszcie na demko@lem.fm, piszcie na komunikatorach, może się dachus posłarymy, bo czasem się słarymy. I to jest ciż, by się tu w takim bardzo pozytywnym sensie. Może zaraz sobie mocno podyskutujemy za to, że Riżno to się... Aha, małym daty jeszcze premierę. Probaczcie, to było to na premier w Piśpiłanci, Czerez, Pole, Szerokoje, Spitgar, Pasko, Jusy, tam mamy czomus domia nie przychody, uniczka była wytka, czomu jest i może tu skrotyty czomus. Mamy śpiewał Teodor Gorz, czom to teper tak, to nasze żeny chodzi tak pitstryżeny. Jest śpiewanka czom to nie przyszedł. Tu mamy skoroczenu formu dawnego czom. Za to, jak widzicie, wszystko, wiele tych form w języku istnieje. No i dobry, może tak kolejnych to uporządkuję. Nie mam takich ambicji, ale dumam, że kiedyście zaczęli pisać, jak się was wysiduje, czom, czoho, za dlaczego może, czy może czomu i czy możliwe. Piszcie demko@lem.fm, komunikatory, a to była Słowicia i wysiduwał Demko Trochanowski. Bardzo krasnie dziękuję za dzisiejszy czas. No i dumam, one dołucha. Zas się budeme moczy sperat. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lm.fm. Zareklamuj się w LM FM.

0: Komar kosit.
1: Komar kosit.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
1: Owad rejbyk premieruje.
6: Radby drus.

Pierwsze nasze radio. Lem FM.

106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci.

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wem kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

0: syna.
1: Co? Dróża? No brawo, brawo, brawo, tak jest!
2: Jest. Jest.
1: Piąteczki! Opa!
3: Kulka przytulka.
1: Panesku, niczo, kurde, no wygatypowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
3: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
4: Kuba, widzisz się.
3: Dzięki.
5: LEM FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.